0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Podcast, kino, performance, spektakl, koncert. Wszystkie te aktywności kulturalne ten raport stawia na równi. Rozmawiamy dzisiaj o raporcie Warszawskiego Obserwatorium Kultury, o tym, w jaki sposób warszawiacy i warszawianki z tej kultury korzystają. Dzisiaj razem z nami w studiu Kacper Solecki, koordynator badania, i Małgorzata Bakalarz-Diverże, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury.
2: Bardzo spójnie w tym badaniu wybrzmiały oczekiwania wobec kultury. I bardzo chcę, żebyśmy dokładnie usłyszeli, jak te oczekiwania brzmią, ponieważ one wybrzmiały niezależnie od grupy wiekowej, niezależnie od płci, niezależnie od wykształcenia, niezależnie od klasy społecznej. I te oczekiwania brzmią następująco. Kultura chce, żeby oderwała mnie od codzienności, chce, żeby pochłonęła moją uwagę, chce, żeby zapewniła mi chwilę wytchnienia. Instytucje kultury albo rodzaj praktyki kulturowej staje się środkiem, a nie celem. Czyli środkiem do osiągnięcia wytchnienia, olśnienia, spektakularności, oderwania od rzeczywistości. Czy robię to za pomocą opery Wagnera, czy robię to za pomocą słuchania koncertu Zenka Martyniuka, z perspektywy uczestnika kultury jest bez znaczenia. Trochę tak jest, że to establishment i sektor kultury nadaje znaczenia operze Wagnera lub występowi Zenka Martyniuka. Natomiast my, jako społeczeństwo, jako tak zwani zwykli ludzie i użytkownicy kultury, szukamy tego samego. Szukamy tego tylko na różne sposoby. Mhm. To, co jest istotne, to, żebyśmy mieli szansę próbować różnych mediów, różnych sposobów na to, żeby osiągnąć to, czego oczekujemy od kultury. Mhm. I niestety te bariery, które powodują, że czasem lądujemy, jeśli lądujemy z wyboru na koncercie Zenka Martyniuka, to świetnie, ale jeśli lądujemy z konieczności, ponieważ próg wejścia na operę Wagnera i wyeksperymentowanie, co to może oznaczać dla nas, jest zbyt wysoki, to niedobrze.
3: Jeszcze może dopowiem do tego, bo wśród naszych respondentów, zarówno w wywiadach, które prowadziliśmy w tych grupowych wywiadach, jak i później w tym kwestionariuszu, warszawiacy wciąż trochę reprodukują te podziały na kulturę wysoką i niską. Trochę ze szkoły, niezależnie jakbyśmy tego nie chcieli. W tych cytatach, które zebraliśmy do tego raportu, często wybrzmiewa tego, że osoby, które nie uczestniczą w tej kulturze instytucjonalnej, wciąż mają w sobie takie emocjonalne zakorzenienie, takie poczucie powinności, że mimo tego, że powinienem trochę robić coś innego, że chciałabym coś zrobić, no jestem takim leniuszkiem, mówi jedna z naszych respondentek. To nie jest do końca tak, że wszyscy to odrzuciliśmy, ale że faktycznie ta rzeczywistość robi się po prostu coraz bardziej skomplikowana.
2: Bardzo zachęcamy do tego, żeby dowartościować, właśnie spojrzeć przez taką soczewkę na wszystkie praktyki kulturowe i dowartościować je w tej formie, w jakiej one są. Ponieważ jeśli będziemy wprowadzać i reprodukować właśnie te podziały na lepszą i gorszą kulturę, co zresztą też pojawia się właśnie, tak jak powiedziałeś, również po prostu w języku naszych respondentów i respondentek, no to zawsze będziemy na spektrum jakiegoś poczucia winy. Mhm. A tymczasem powinniśmy w ogóle się cieszyć, że w tych trudnych czasach, w których jesteśmy, na wszystkich możliwych płaszczyznach, idziemy po kulturę. I to jest wspaniałe. Jaki sposób to robimy, jaka kultura jest dla nas dostępna, to jest bardzo ważny temat, bo on także kształtuje nasze myślenie o tym, jak ta kultura powinna wyglądać i być kształtowana w ciągu najbliższych lat i na przykład jaka jest rola instytucji kultury, ale również jaka jest rola samorządu w tym, żeby ten dostęp do kultury umożliwiać, tą różnorodność, tak? Czyli ten pomysł na to, że chcę próbować i mogę próbować różnych rzeczy, kiedy mam do tego przestrzeń, ale jeśli nie chcę ich próbować, to też jest okej.
1: Okay. Przytoczyłeś ten cytat o pani, która jest takim, sama się nazwała takim leniuszkiem. Zastanawiam się, czy podkreśliliśmy to w tej rozmowie, że podcast książka, o książkach nie powiedzieliśmy, a to też jakby też jest część kultury, też to bierzecie pod uwagę w raporcie.
2: Grillowanie, cyrk, stand-up.
1: No to może ona wcale nie jest tym leniuszkiem, tylko ma taki sposób postrzegania rzeczywistości.
2: Tak.
1: Zresztą nawet jeśli, nie wiem, przez cały miesiąc na niczym nie byliście, to też nie stawia was jako osoby, nie wiem, mniej inteligentne na przykład. Bo rozumiem, że tutaj też skoro osoby, z którymi się spotkaliście na wywiadach, wskazywały na ten podział między kulturą niską i wysoką, od którego uciekamy, tutaj też się pojawia jakieś wartościowanie. Chciałabym z tego wartościowania po prostu wyjść, wyprowadzić nas z błędu. Jakościowe dla nas może być tak samo stand-up, improwizacja, slam poetycki, pójście do parku i pooglądanie graffiti i tak samo wartościowa może być dla nas wystawa w Zachęcie czy w MSN-ie.
2: Tak, dlatego, że są środkiem do osiągnięcia, do spełnienia tych oczekiwań, które są nam wszystkim wspólne. A te oczekiwania...
1: Powtórz jeszcze raz.
2: To są oczekiwania wytchnienia, spektakularności, zagarnięcia uwagi, oderwania od rzeczywistości. Tego wszystkiego właśnie szukamy w kulturze i szukamy tego po prostu na różne sposoby.
1: To może ja tylko dodam, że raport na temat warszawskiego korzystania z kultury jest do pobrania na stronie Warszawskiego Obserwatorium Kultury. A do tej rozmowy jeszcze wrócimy w Mieście o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W Chili Z wracamy do rozmowy z Warszawskim Obserwatorium Kultury. Rozmawiamy o raporcie, który przedstawił, w jaki sposób warszawiacy i warszawianki uczestniczą w kulturze. Razem ze mną Małgorzata Bakalarz-Diverge, dyrektorka Warszawskiego Obserwatorium Kultury, i Kacper Solecki, koordynator badania, które poprzedziło raport.
2: 49% respondentów i respondentek uznało, że kultura jest ważna.
3: Ja uważam, że to jest bardzo dużo.
2: Absolutnie. Jak żeśmy to policzyli, to jest prawie 800 tysięcy osób w Warszawie. Więc trochę chcemy zachęcić do tego, żeby przyglądać się tym danym i trochę się może nawet nad nimi pogłowić, ponieważ one nie są oczywiste. Tak? 39% mówi o tym, że barierą jest dla nich to, że nie wiedzą, jak mają się zachować. Ale wśród tych osób, tak jak już powiedział Kasper, największą liczbę stanowią wykształceni mężczyźni. 49% mówi o tym, że kultura jest ważna, ale 51% mówi, że nie chce publicznego finansowania.
3: Ale też to, że 49% uważa, że kultura jest ważna, to też nie oznacza, że 51% uważa, że kultura jest nieważna, bo tutaj mamy jeszcze środek i znaczna większość wśród tej drugiej połowy się opowiedziała, że to jest, że umiarkowanie ważne, tak? Tam było 30 parę procent.
2: Tak,
3: poniżej 10% wskazała na to, że to nie jest istotne.
2: Tylko 1% wszystkich badanych nigdy nie był, znaczy w ciągu 12 miesięcy
3: bo to badanie
2: minionych
3: tak jak,
2: nie był w żadnej instytucji i nie, w żaden sposób nie skorzystał, czy nie skorzystała z kultury. 1%.
3: Ciekawe jest to korzystanie z muzyki. Tutaj bardzo dużo osób słucha muzyki w domu, ale zaciekawiło mnie to, że już na przykład podczas przemieszczania się czy spaceru, tutaj ten wynik był już o ponad połowę niższy. Co, spacerujemy w ciszy, spacerujemy scrollując, spacerujemy słuchając podcastów jednak, a nie muzyki?
4: To jest różnie. Różnie też z tego powodu, że kogo najczęściej widzimy w słuchawkach. Może też to badanie było takim dobrym przyczynieniem do tego, żeby mierzyć się z różnymi stereotypami, które krążą, jak najmłodsi uczestniczą w kulturze, że są tylko wpatrzeni w telefony, a ci starsi nie mają dostępu do telefonów. I,
3: no tak, jasne. Policzmy babcie, które skorolują Facebooka w jednym zimbaju.
4: Mają TikToka, tak, dokładnie.
2: Nie zmienia to faktu, że jednak były różnice, przynajmniej jeśli chodzi o podcasty na przykład. To rzeczywiście była różnica generacyjna, jednak osoby starsze nie korzystają z podcastów tak jak osoby młodsze i to była taka widoczna różnica. Znowu się odwołam do tych ogólnopolskich badań, w których ta kultura audialna, czyli ten, to wszystko, co przyjmujemy, te wszystkie treści, które przyjmujemy za pomocą uszu, została wyodrębniona jako takie nowe, ważne bardzo zjawisko. Także jako pewien taki niuans, czy pewną właśnie niespodziankę w sensie w ogóle kultury cyfrowej, że warto jest patrzeć na te proporcje, mieć świadomość, że to, czego słuchamy i to, na co patrzymy, to są jakby dwa różne nurty praktyk korzystania w kulturze i że tego słuchania jest znacznie więcej.
3: Słuchanie może się wydarzać w międzyczasie, nie? Więc to też dlatego.
4: To jest przystępny sposób na odgrodzenie się od innych w różnych kontekstach. Tym drugim przykładem było oglądanie filmów w domu, jako taka praktyka, którą zazwyczaj lubimy robić sami, no ale te słuchawki są łatwiejsze. No to też to jest jeden podział, który mamy w badaniu, które jest w badaniach tych ogólnopolskich, że kultura jest zarówno o byciu z innymi, budowaniu więzi i o wspólnym spędzaniu czasu, ale też o odgradzaniu się od innych, od tego życia rodzinnego, czy po prostu szukania świętego spokoju, można by powiedzieć.
2: I powiem w ramach anegdotek, że mieliśmy bardzo ciekawą, niezakończoną konkluzją rozmowę, kiedy pracowaliśmy nad kwestionariuszem, ponieważ no właśnie chcieliśmy jakoś myśleć o tym prywatnym i czy prywatyzującym i uspołeczniającym aspekcie kultury i nie mogliśmy się zdecydować, czym jest dla nas chodzenie do kina. Czy ono jest doświadczeniem społecznym, no bo chodzimy do kina z kimś, czy jednak jest
3: prywatnym,
2: ponieważ jak już jesteśmy na tej sali, to nie musimy się nikim zajmować ani niczym, tylko jesteśmy my i ekran. I bardzo to była interesująca dyskusja, która pozwoliła nam się pięknie różnić i nie doprowadziła do żadnych kategorycznych wniosków i myślę, że tak właśnie powinno być, ale warto jest, po pierwsze warto jest o tym pamiętać, a po drugie warto jest zapewniać taką różnorodność. Znaczy, że nie wszystko musi być razem i nie wszystko musi być prywatnie. Chodzi o to, żeby było tak i tak.
3: Jeszcze przy kinie aż 52% warszawianek i warszawiaków było w kinie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Też możemy się tutaj ucieszyć. To jest spora grupa osób, też patrząc na to, jaki mamy dostęp do platform streamingowych. Na ile to jest prywatne, a na ile to jest uspołeczniające. Wydaje mi się, że jest jeszcze coś dalej, bo ostatecznie też korzystamy z tej kultury po to, żeby coś przeżyć, żeby odpocząć, tak jak tu o tym powiedziałaś, ale też po to, żeby o tym potem porozmawiać. Więc jeśli coś prywatnie przeżywamy, no to potem przekładamy to na relacje też, prawda?
2: Tak, ale to jest też, no właśnie, to jest ta opowieść też o chodzeniu na miasto, prawda? Mhm. Jak już chodzimy na miasto, to być może opowiadamy sobie, co ostatnio przeczytaliśmy, albo gdzie byliśmy. Być może idziemy razem, żeby uwspólniać to doświadczenie, a być może planujemy coś, co chcielibyśmy razem zrobić. Mhm.
3: I do tej rozmowy o warszawskim uczestnictwie w kulturze jeszcze wrócimy na antenie, czyli Z, razem z Małgorzatą Bakalarz-Diverge i z Kacprem Soleckim. Katarzyna Kozak, do usłyszenia.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10/00732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chillizet. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Warszawskie Obserwatorium Kultury stworzyło raport o tym, w jaki sposób warszawiacy i warszawianki uczestniczą w kulturze. Jeśli uważnie słuchacie Chili Z, to już bardzo dobrze ten raport kojarzycie, ale teraz mam dla Was też wspaniałą informację.

0: uczestnictwa warszawiaków i warszawianek w kulturze. My coś takiego postawiliśmy na trzech zmiennych, o tym, jak ważny jest dla nas kontakt z kulturą i sztuką, jakie mamy oczekiwania wobec nich, jakie są te nasze ulubione aktywności. Wyróżniliśmy 5 segmentów. Będziemy iść takim tropem, które dojdziemy do najbardziej zaangażowanych w kulturę instytucjonalną. I może to, co jest ważne, i wszyscy uczestniczą w kulturze, ale robią to na różne sposoby, już jak sobie powiedzieliśmy. Na stronie internetowej przygotowaliśmy też wizualizację tych segmentów zrobione przez Dorotę Kostowską, więc mam nadzieję, że jak już zrobią Państwo ten test, to będą mogli sobie Państwo odpalić grafikę i zobaczyć, jak Państwo wyglądają w naszych oczach. Pierwsze dwa segmenty to są towarzyscy bywalcy i zrelaksowani indywidualiści. Ci pierwsi towarzyscy bywalcy, wyobrażaliśmy sobie ich, jak to są te osoby, które lubią spędzać czas z innymi i dla nich uczestnictwo w kulturze jest o tej obecności z drugim człowiekiem i najchętniej o opowiedzeniu o całym swoim życiu. Natomiast to, co będzie leciało w tle, na co pójdziemy, może nie jest aż tak istotne. To są osoby, które są często zaciągane do tych instytucji, ale właśnie w takim duchu, że później gdzieś usiądziemy i sobie porozmawiamy. I to jest najważniejsze. Ci zrelaksowani indywidualiści, wyobrażamy sobie trochę to jako osoby, które mają bardzo takie silne poczucie, co jest dla nich komfortowe, a co nie. Przeważnie lubią spędzać ten czas wolny właśnie na takich rzeczach, nie wychodząc z własnej strefy komfortu. Czy to w domu, grając w gry wideo, to są przeważnie, tam są dwa różne typy tych osób, to są studenci i osoby starsze. Tak się śmieją, panie, które rozwiązują łamigłówki, okay. I studenci, którzy spotykają się na gry wideo.
1: Ale spotykają się ze sobą, żeby razem pograć.
0: Albo grają osobno.
1: Albo spotykają się online.
0: Tak, więc kolejne trzy segmenty to są osoby, które trochę częściej widujemy w instytucjach kultury, co nie znaczy, że tych poprzednich nie zobaczymy. Więc to są ciekawskie obieży światy, miejskie wierci pięty i nienasyceni pasjonaci. Więc ciekawskie obieży światy to są te osoby, co lubią poznawać nowe rzeczy, nowe kultury i pozostawać w trendach. Są zafascynowane Japonią, a wcześniej robiły kimchi, i kochają fotografię analogową. Mają jakieś takie własne, bardzo niszowe specjalizacje, ale też myślą o kulturze, jakoś takim kultywowaniu siebie, budowaniu własnej osobowości. Z tej miejskiej wierci pięty są to osoby, które widujemy wszędzie, czy to na bingo w turnusie, czy to może w klubach, albo jeżeli chodzą z dzieckiem do teatru Gulliver. Czyli to są takie osoby, dla których istotne jest to, że w czasie wolnym gdzieś wyjdą. Gdzieś fajnie razem spędzą czas i żeby nie było to w domu, bo w domu będą, to będzie cytat z jednej z respondentek, będą zamulać. No i nienasyceni pasjonaci to jest takie najbardziej stereotypowe wyobrażenie publiczności instytucji kultury. To grono osób, które ma najbardziej niszowe zainteresowania i przez nie opowiada własne uczestnictwo w kulturze. Też oglądają filmy, ale jak będziesz chciał z czymś o nich porozmawiać, to lepiej o warsztatach lepienia z gliny albo jaki ostatni performance zobaczyli w MSN-ie. Więc i to są te, to jest ten segment, który...
1: Myślałam, że powiesz w Teatrze Studio, ale...
0: Też, albo w Pawilonie Tańca,
1: tak. Dokładnie.
0: Generalnie nie chodzą wszędzie, ale opowiedzą o tych bardziej niszowych. Oni mają najbardziej takie podejście do kultury, które jest o mierzeniu się z jakimiś tematami ważnymi, przepracowywaniu czegoś, ale też budowaniu siebie. Coś dodać?
1: Widziałam tą gwiazdkę w twoich oczach w momencie, w którym tutaj użyłeś słowa stereotypowi.
2: Tak, bo ja jestem ewangelizatorką opowiadania o tych segmentach w sposób opisowy, a nie ocenny. Wchodząc w hasło stereotypy, łatwo jest oczywiście wejść także w te stereotypy, które
1: są w jakiś sposób
2: krzywdzące, a ponieważ naszym paradygmatem, jak już pewnie słychać z tej rozmowy, jest to, że ogólnie rzecz biorąc cieszymy się z każdej osoby, która uczestniczy w kulturze i uważamy, że każdy powinien to robić na swój sposób. Wszystkim kibicujemy, więc chcę też powiedzieć po prostu, że kibicujemy także nienasyconym pasjonatom i uważam, że to wspaniale.
1: Zwłaszcza, że myślę, że spora część słuchaczy, czyli Z, to są nienasyceni pasjonaci, na tyle, na ile was znam. I fajnie. Cieszę się, że jesteście po drugiej stronie.
0: Tak, natomiast to może faktycznie, co powiedziałem, że to jest istotne. Z naszej perspektywy każdy może znaleźć się na tym danym wydarzeniu z tych segmentów, tylko każdy z różnych powodów. Stawką naszej segmentacji, ale też tego, żeby instytucje zaczęły z nią pracować, jest to, żebyśmy odkryli różne sposoby, w jaki możemy dotrzeć do tych osób, które już przychodzą, ale te, które dopiero możemy zaprosić, które mogą poznać naszą instytucję.
1: Jeśli chcecie sprawdzić, do którego z tych przedstawionych tu segmentów należycie, to odsyłam do strony wok.art.pl. Tam ankieta do wypełnienia i tam też raport Warszawskiego Obserwatorium Kultury, z którym możecie się zapoznać. A do rozmowy o raporcie jeszcze wrócimy na antenie, czyli Z.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Raz jeszcze na antenie Chili Z wracamy do tematu raportu o warszawskim uczestnictwie w kulturze. Dokładnie ogólnowarszawskie badanie uczestnictwa w kulturze. To badanie przeprowadziło Warszawskie Obserwatorium Kultury, a rozmawiam o tym szczegółowo z Małgorzatą Bakalarz-Diverge, dyrektorką WOKU, i z Kacprem Soleckim, koordynatorem tego badania. Słyszycie nas w Mieście o Świcie nie pierwszy raz i już w trakcie naszej rozmowy pojawiało się kilka takich typowych osób, takich figur, które kojarzymy z przestrzeni kultury w Warszawie.
2: Starsze panie, trochę młodzieży, ale też ten człowiek, mężczyzna, dobrze wykształcony, który niekoniecznie wie, jak się ubrać do opery. I tak sobie myślę, że stawiam tezę i chcę...
3: Stawiam tezę i chcę ją
2: z wami skonfrontować, że tutaj to jest taki też lęk przed oceną w sensie tego stroju, przywiązanie do swojego statusu i wizerunku i być może taka chęć, żeby wypaść korzystnie, bo to, w jaki sposób pokażemy się publicznie na wydarzeniu kulturalnym, świadczy o nas, a dla mężczyzny wykształconego, który dba o swoją karierę, może przywiązuje do tego bardzo dużą, według niektórych może zbyt dużą uwagę.
3: Tak, to jest kilka ciekawych wątków. Jeden z nich dotyczy naszego dużego zaskoczenia, dlaczego najbardziej wykształceni, czy najwyżej wykształceni są w największej grupie tych, którzy uważają, że się wstydzą, albo że nie należą, albo że czują się nieswoje. Jedna z interpretacji, którą mamy, jest taka, że często są to osoby, które są z wyższym wykształceniem i z niskim kapitałem kulturowym. To się tak ładnie nazywa w socjologii, a tak naprawdę oznacza, że jakby nie wychowali się wśród dostępu do
2: kultury,
3: który jakby wychowałby ich do tej swobody, o której ty powiedziałaś. Że
2: do takiego luzu.
3: Że jakbyś już chciała pójść do opery, to poszłabyś w trampkach, ponieważ by ci zależało. No to jest właśnie miarą tego kapitału kulturowego. To znaczy wiesz o tym, że to jest okej. Okay. Miałaś szansę w jakimś momencie swojego życia
2: się tego dowiedzieć.
3: Się tego dowiedzieć i sprawdzić, że to jest w porządku. Więc mamy do czynienia z pokoleniem osób, które tego nie mają. Nie mają tego doświadczenia. Mają wykształcenie, to znaczy jakby na poziomie profesjonalnym świetnie sobie radzą. Często są właśnie pierwszym pokoleniem wykształconych w swojej rodzinie, ale wystarczy, żeby byli drugim. I też może się okazać, że przychodzą z domów, które na przykład nie mają książek, albo które nie mają tradycji chodzenia, nie miały tradycji chodzenia do teatrzyków, albo chodzenia na festyny, bo od tego się zaczyna. Ale także nie miały szansy na przykład pójść ze szkołą na wycieczkę do opery, tej naszej przysłowiowej, żeby zobaczyć, jak to wygląda i żeby trochę oswoić ten obraz kultury instytucjonalnej. Więc z jednej strony mamy taką sytuację, czyli mamy ludzi, którzy mają wysokie wykształcenie i niski kapitał kulturowy, więc dużo niepokoju z tym związanego. Z drugiej strony mamy sytuację, gdzie mamy wysokie wykształcenie i wysoką presję. To, o czym mówisz, pojawiło się na przykład w czasie naszych wywiadów grupowych. Fenomenalne była jedna pani, która od samego początku opowiadała podczas tego wywiadu, opowiadała o różnych rzeczach, które się dzieją, o ciekawych spektaklach, o ciekawych wystawach, o tym i o owym, natomiast przypilona przez moderatorkę do tego, żeby powiedzieć, na co ona chodzi, bardzo się długo opierała, aż w końcu przyznała, że na nic. I że wszystkie te informacje czerpie z recenzji, dlatego, że jest kultura u niej w pracy, żeby przy kawie, jak się spotykają pracowniczki, żeby o tym rozmawiać.
2: To jest bardzo smutne, kiedy...
3: Tak, i ona w końcu mniej więcej w drugiej godzinie tego wywiadu grupowego przyznała, że jak po prostu jak przychodzi z pracy w piątek, to jest tak skonana po całym tygodniu, że ma tylko szansę na Netflixa, ale wie o tym, że w poniedziałek trzeba wejść do pracy i o czym się powiedzieć. W związku z tym zbiera to jest po prostu za każdym razem dla niej praca intelektualna, żeby się zaznajomić z tym, co się działo w mieście i móc naprawdę bardzo swobodnie o tym rozmawiać. Więc do momentu, kiedy nie podrapiemy powierzchni, to jestem przekonana, że ona jest uznawana za bywalczynię salonów w swojej pracy. Więc tak, to jest duża sprawa, ta presja, którą sobie sami serwujemy.
1: To tylko krótki fragment bardzo długiej rozmowy z Warszawskim Obserwatorium Kultury o ich raporcie na temat tego, w jaki sposób warszawiacy i warszawianki z kultury korzystają. Ja jeszcze raz zachęcam do wejścia na stronę wok.art.pl. Tam znajdziecie raport, tam też sprawdzicie, jakim typem uczestnika w kulturze wy jesteście. A na stronie chiliz.pl znajdziecie podcast i naszą rozmowę rozmowę z Małgorzatą Bakalarz-Diverge i z Kacprem Soleckim w pełnej wersji. Tam odsyłam, czyli z.pl, zakładka podcasty. A dziś w Mieście o Świcie była z Wami Katarzyna Kozak. Pięknie dziękuję. Do usłyszenia.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out. One, two.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Sprawdzamy aktualne temperatury i 22 stopnie w Warszawie, Krakowie, 23 we Wrocławiu, 19 w Szczecinie, w Koszalinie, w Trójmieście, na Warmii, 23 stopnie w Lublinie. Szykują się upały.
3: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
2: Wszystko się zgadza. Siódma na zegarze. Słoneczko wstało o 5.12, a pójdzie spać o 20.25. Czwarty dzień sierpnia, wtorek. Imieniny Dominiki, Dominika i Prokopa. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także dzień zimnego prysznica. I jak mówi przysłowie tureckie a propos zimnego prysznica, gdzie działanie, tam pomyślność. Nie zapominajmy o tym. Dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: słuchacie, czyli za 7 minut po godzinie 7. Dzisiaj dzień zimnego prysznica. No muszę powiedzieć, że z pewnością każdego i każdą z nas to spotkało na jakimś etapie życia i w różnych okolicznościach. To się przydaje, chociaż jeśli mam być szczera i kiedy pierwszy raz w życiu usłyszałam, że zimny prysznic jest najzdrowszy, to pomyślałam sobie, że nigdy w życiu nie zrobiłam tego celowo. To znaczy nie wzięłam zimnego prysznica, chyba że byłam w jakichś ultra zdrowotnych saunach albo jakimś super spa i wtedy trzeba było takie wiadro zimnej wody na siebie wylać. Wiadro zimnej wody to jest mniej więcej to samo, co zimny prysznic. W związku z tym może nad ranem, żeby, jak to mówi moja babcia, pobudzić krążenie, to będzie przed wami.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Albo to zaplanujecie. Zimny prysznic nad ranem. Co wy na to? 8 minut po godzinie 7, a za chwilę prysznic pełen prezentów w Chili Z. Już za chwilę.

0: Słuchacie Chili Z, 7:14 na zegarze, a już teraz zaproszenie do konkursu, w którym możecie wygrać po pierwsze pieniądze, one się przydają, bo są wakacje, można zainwestować w dobry odpoczynek i w dobre rzeczy, o których myślicie, a po drugie oprócz kasy świetne gadżety, a to wszystko w słodko, gorzko, w Chili Z. Jeżeli macie taką piosenkę, przy której uśmiechacie się i robi wam się jednocześnie smutno w tej samej sekundzie, to tak brzmi właśnie festiwal Bittersweet. Wczoraj pojawił się Tom Holland, to model, no co ja myślę o tym cały czas, żeby pójść na nowego Spidermana. Ale można spokojnie Holanda pomylić z Odelem, bo to są te same imiona, a nawet Toma Holanda można pomylić z Haalandem, piłkarzem, do którego Tom Holland podobno na wyścigach Formuły Pierwszej napisał na Instagramie i piłkarz go totalnie zlekceważył. To jest ten wyraz, i mu nie odpisał. I dopiero po kilkunastu miesiącach dowiedział się o tym, że Spider-Man do niego pisał, ale ponieważ nie oglądał Spider-Mana, to w ogóle nie załapał, że Tom Holland to jest Tom Holland. No w każdym razie, wczoraj Tom Odell, a dzisiaj możecie napisać, na którego wykonawcę festiwalu czekacie najbardziej i opowiedzieć nam o tym jednym momencie, który wraca przy pierwszych nutach. Codziennie nagradzamy najbardziej poruszające zgłoszenia, do wygrania 500 zł i festiwalowe gadżety od marki Crunchips. Wejdźcie na naszą stronę internetową i weźcie udział w konkursie Słodko, Gorzko w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. YIT.pl.
1: Autopromocja.
2: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
4: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
6: Może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd Wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
8: Wygrałem.
7: Słucham?
8: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom, sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
7: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
9: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
10: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
11: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
12: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
11: Po reklamie.

0: to jest taki utwór do śpiewania, do tańczenia i na koniec tak ręka do góry w akcie zwycięstwa. Zróbcie to po umyciu zębów, że wam się w ogóle udało wstać, że wam się udało ogarnąć 11 drzemkę w swoim ultra nowoczesnym telefonie. Myślę, że taki gest, imponujący gest zwycięstwa z ręką do góry, jak do tego utworu wykonał też Tom Holland i cała ekipa z uniwersum Marvela. Imponującym wynikiem kasowym może się pochwalić Spider-Man, całkiem nowy dzień. Ja jestem fanką Zendayi, jestem fanką Toma Hollanda, jestem fanką ich jako pary, a to komiksowe widowisko z Tomem Hollandem w roli głównej, moi drodzy, w kinach na całym świecie zarobiło już 927 milionów dolarów, 200 ponad jednego dnia. W pierwszy weekend wyświetlania to drugi najlepszy wynik otwarcia w historii globalnego box office'u po, uwaga, Avengersach, koniec gry, który rozpoczął kinową przygodę z wynikiem ponad miliarda dolarów. 355 milionów dolarów w Ameryce Północnej. Wiadomo, że dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. W związku z tym ja też być może nie powinnam nad ranem, ale wyniki są imponujące. 572 miliony na pozostałych rynkach. Czwarta odsłona przygód Spidermana z Tomem Hollandem w roli głównej. Największą popularnością poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą film cieszył się w Chinach, gdzie osiągnął wynik 121 milionów dolarów. Wszystko wskazuje na to, że produkcja ma szansę przekroczyć w kinach granicę 2 miliardów dolarów wpływów, czego dokonało dotąd zaledwie kilka filmów. W poprzedniej odsłonie serii zabrakło do tego niespełna 100 milionów dolarów. Cóż to jest? A warto pamiętać, że ta poprzednia edycja, odsłona nie była wyświetlana w Chinach. Bije ten film rekordy nie tylko indywidualnie, łączne wpływy wszystkich filmów wyświetlanych w miniony weekend w kinach Ameryki Północnej wyniosły 430 milionów dolarów, co jest najlepszym wynikiem w historii. W największym stopniu odpowiadają za niego właśnie produkcja Marvela oraz Odyseja Christophera Nolana, która zgromadziła już 911 milionów dolarów wpływów na całym świecie i jest to krok od przekroczenia granicy miliarda. Ja muszę powiedzieć, że niezależnie od pieniędzy to są prawdziwe szalone emocje.
1: GZ. Nastaw się na Chill Out. Ten artysta wystąpi na Bittersweet Festival 2026.

Tacy byliśmy pewni, tacy byliśmy wow. Gdzie ten cały sport, ten co był i świat?

którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież optymizm masz we krwi.

górę jakoś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się z

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysł.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Jaylen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
0: Po reklamie.

0: Si Lisette. Si Lisette. Pogoda.
1: To od południa 27 w Rzeszowie, w Krakowie 25, w Katowicach już teraz 24, w Opolu i we Wrocławiu 22 stopnie, w Łodzi 21, w Poznaniu 23, w Warszawie 20, w Bydgoszczy 21, Olsztyn i Warmia i 20 stopni w Trójmieście pokazują właśnie teraz termometry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła 8.4 dzień sierpnia, wtorek, imieniny Dominika, Dominiki i Prokopa. Wszystkiego najlepszego. Gdyby ktoś dzisiaj miał urodziny, to też życzenia zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, a zresztą poradzimy sobie wespół, zespół. Dzisiaj dzień zimnego prysznica, jak mówi przysłowie tureckie, gdzie działanie, tam pomyślność, więc dobrego działania. Magda Kasperowicz, zapraszam dzisiaj do 11.00. Zaczynamy od magii.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 12 minut po godzinie 8 słuchacie Chili Z. Właśnie opowiadam mojemu przyjacielowi, który jest z radia obok, który przyszedł i zrobił nawet mi kawę, historię mojego wspaniałego ortopedy, którego pozdrawiam serdecznie, którego poznałam na warsztatach z komunikacji lekarz-pacjent, który miałam przyjemność poprowadzić. I przyszedł taki przystojny i ci wszyscy lekarze z ostrego dyżuru mogą się schować przy nim. Zjawiskowo piękny człowiek, fizis, ale też psyche. Wszystko w nim było piękne, a potem jakoś się tak zgadaliśmy, zakumplowaliśmy, poszliśmy razem na kolację sobie, pogadać o życiu. To było wiele lat temu. Po czym on mi zaczyna coś opowiadać i mówi, ja z moim mężem, i ja sobie pomyślałam, no tak. Właściwie osoba, która ma od liceum pseudonim Królowa Gejów, nie mogła trafić inaczej. To a propos dnia zimnego prysznica. No, tak właśnie.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Więc teraz będzie o miłości.

0: słuchacie, czyli za 19 minut po godzinie 8, gdy w kinach trwają pokazy filmu Odyseja Christophera Nolana, który, no umówmy się, robi wrażenie, to ja wam bardzo polecam książkę profesora Marka Węcowskiego pod tytułem Homer na nasze czasy. To jest zupełnie wyjątkowa książka. Homer przeżył z nami wiele wojen, urodził się zaraz po wojnie trojańskiej albo wiele pokoleń później, gdzieś w Jonii lub w Eolii. Jego ojcem był bóg rzeki Meles albo sam Apollo, a może zupełnie zwyczajny człowiek. A może wcale tak nie było. Może Homera nigdy nie było. Słowo Homer nie było przecież prawdziwym imieniem greckim. To jest tak zwany w Grece wyraz pospolity, słowo pospolite, termin pospolity oznaczający zakładnika albo gwaranta jakiegoś układu. Pisze profesor Marek Węcowski w początkowych częściach tej próby biografii autora, bądź jak się potem dowiadujemy autorów, bo Homerów było dwóch, a najsłynniejsze eposy świata zostały podobno stworzone przez dwóch różnych autorów. Niemal równoczesne z polską premierą głośnego filmu 17 lipca Odyseja Nolana, ukazanie się książki 15 lipca jest przypadkiem lub nie. My nieprzypadkowo dzisiaj o tym mówimy, bo autor książki Homer na nasze czasy istnieje naprawdę. Jest profesorem nauk humanistycznych, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego i historykiem starożytności. I ja myślę, że warto po tę książkę sięgnąć, bo tak wiele może nam wytłumaczyć ta przeszłość i wyjaśnić to wszystko, co teraz staje się naszym udziałem. Porywająca, fantastyczna, fenomenalna lektura.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A już teraz Karaś Rogucki, Ofelia i Houston w Chilli Z. 21 minut po godzinie 8. Wysłuchacie śniadania do łóżka.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
3: Tak!
2: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: Ciii, to nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Rupikaur. Czy myślałeś, że jestem miastem wystarczająco dużym na weekendowy wypad? Jestem miejscowością, która je otacza. Tą, o której nigdy nie słyszałeś, ale zawsze przez nią przejeżdżasz. Nie ma tutaj neonowych świateł, nie ma wieżowców ani pomników, ale jest grzmot, bo sprawiam, że mosty drżą. Nie jestem ulicznym jedzeniem. Jestem domową konfiturą, na tyle gęstą, żeby ją pokroić. Najsłodszą rzeczą, jaką dotkną twoje usta. Nie jestem syrenami policyjnymi. Jestem trzaskiem kominka. Spaliłabym cię, a ty wciąż nie mógłbyś oderwać ode mnie wzroku, bo wyglądałabym tak pięknie robiąc to, zawstydziłbyś się. Nie jestem pokojem hotelowym. Jestem domem. Nie jestem whisky, którą chcesz. Jestem wodą, której potrzebujesz. Nie przychodź tutaj z oczekiwaniami i nie próbuj robić ze mnie wakacji. Rupikaur, mleko i miód.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś?
8: Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
9: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
8: Tak, ciebie stać.
9: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Wotum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
8: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
10: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na wotum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Wotum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
12: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
13: Kaufland jest fresh!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
16: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
17: To nie jest pora.
16: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Silly Z. Pogoda.
1: I już teraz, wedle prognoz i zapowiedzi, 30 stopni w Rzeszowie, 28 w Krakowie, 29 w Katowicach, 27 we Wrocławiu i w Kielcach, a także w Lublinie. W Łodzi 24 stopnie, w Kaliszu i w Poznaniu także 24 stopnie, w Warszawie, w Siedlcach i w Płocku 23, w Olsztynie i 21 w Trójmieście.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Minęła 9, 4 dzień sierpnia, wtorek. Imieniny Dominika, Dominiki i Prokopa. Wszystkiego najlepszego, kochaniutcy. Dzisiaj dzień zimnego prysznica, w moim ulubionym naściennym kalendarzu przekrojowym. Zdanie, przysłowie tureckie na ten wtorek, gdzie działanie, tam pomyślność. Zatem działajcie w zdrowiu i z pogodą ducha, bo jest to niewątpliwie bardzo udany i dobry duet. Magda Kasperowicz, zapraszam.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

Słuchasz radia Chilli Z.

0: Wiecie, co łączy Wima Hofa, niedźwiedzie polarne i waszego sąsiada, który codziennie o 6 rano wrzeszczy w łazience jak ranny słoń? Dziś wszyscy oni świętują to samo, bo dziś jest dzień zimnego prysznica, dzień, w którym cała cywilizacja postanawia dobrowolnie zrobić sobie to, co ewolucja przez miliony lat starała się nam odradzić. Bo pomyślcie, człowiek wynalazł ogień, koło, internet, a i tak raz w roku ustawia się pod strumieniem wody o temperaturze bliskiej zeru. Chociaż i mówi sobie jeszcze, to mi dobrze zrobi i ma rację, co gorsza. I teraz w związku z tym, że dzisiaj jest dzień zimnego prysznica, chcę powiedzieć, że zimny szok podkręca krążenie, budzi bardziej niż 5 espresso i podobno poprawia nastrój, choć nastrój osoby, która właśnie dostała kubłem lodowatej wody prosto w kark, bywa trudny do odróżnienia od desperacji. A skoro już przy kuble mowa, bo dziś nie tylko prysznice, dziś też klasyka, ktoś kogoś kubeł zimnej wody na głowę. Prastara, brutalnie skuteczna metoda budzenia ludzi do życia, testowania przyjaźni i sprawdzania, kto naprawdę ma poczucie humoru o poranku. Więc jeśli dziś ktoś w waszym domu zniknie z krzykiem w łazience albo dostanie niespodziewany prysznic od współlokatora, wiedzcie, że to nie przypadek, to jest tradycja zimna, mokra, ale jednak tradycja. No cóż, w związku z temperaturami w Polsce, ponieważ nie mam urlopu, temperatury są wysokie, nie mam urlopu w Polsce. I ponieważ nie mam mnie w chałupach, to też w chałupach jest dzisiaj pełna lampa, słońce, nie ma żadnych sztormów, burz i nie trzeba grzać stóp grzałką. W związku z tym wszystkim tym, którzy odpoczywają dzisiaj w górach, na Warmii, nad morzem, na Kaszubach, pomyślności, dużo wody do picia i na zewnątrz także.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Słuchacie Chili Z, 20 minut po godzinie 9, już 5 sierpnia, czyli jutro, premiera, wyjątkowa premiera Melancholii Sprzeciwu, czyli wspaniały noblista powraca, Laszlo Krasznohorkai, Melancholia Sprzeciwu. Laszlo stworzył apokaliptyczną wizję rodzącego się totalitaryzmu i to jest kolejna mroczna opowieść z serca środkowej Europy. Małe miasteczko w Karpackiej Dolinie, stworzone przez Boga, by trwać po wieczne czasy, spowite wilgotną mgłą, zastygłe pod nieprzeniknionym niebem. Miejsce, nad którym od dawna wisi widmo rozkładu, choć nikt nie potrafi wyjaśnić jego przyczyn. Pewnego dnia w tej scenerii zjawia się trupa cyrkowa z największym wielorybem świata. Kontener z wypchanym truchłem budzi i lęk, i poruszenie, a podróżujący z cyrkiem karzeł, zwany księciem, manipuluje gromadzącym się wokół wieloryba tłumem. Znajome? Ta niespodziewana wizyta wprawia w ruch bohaterów i ujawnia ukryte tryby opowieści. W mieście zaczynają dziać się dziwne rzeczy, gasną latarnie, łamią się drzewa, a gniew mieszkańców stopniowo narasta. Poznajemy okrutną i chciwą panią Eszterową, pragnącą podstępem zdobyć władzę w miasteczku, jej męża, dyrektora konserwatorium, biernego obserwatora rodzącego się chaosu. I zwykłych ludzi też poznajemy, którzy pogrążają się w destrukcyjnych protestach, i wreszcie poznajemy też pewnego poczciwego marzyciela zachwyconego kosmosem, który z niewinnością przygląda się otaczającej go zepsutej rzeczywistości. Uniwersalna historia o posępnym marazmie prowadzącym do pustki i społecznej degradacji. Już jutro wielka premiera Melancholii Sprzeciwu. Coś pięknego.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: W tłumaczeniu doskonałym Elżbiety Sobolewskiej, warto to powiedzieć. To jest książka o świecie, do którego powrócił Lewiatan. Uniwersalność jej wizji dorównuje martwym duszom Gogola i znacznie przewyższa wszystkie mniej istotne zagadnienia współczesnej literatury. Nieubłagana i wizjonerska książka noblisty.

0: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: To Lego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak.
7: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Do hymnu.
11: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli Z9.40. No dobrze, dzisiaj dużo było o Homerze i o Odysei i Nolana i Homera na nasze czasy. No a teraz klasyka gatunku, bo może ktoś nie czytał, a może ktoś nie ma też, a to jest piękne wydanie. Po upadku Troi Odys oczywiście wyrusza w podróż powrotną do domu na piękną Itakę. Kochałam na studiach czytać Odyseję i kochałam czytać Iliadę, ale z tych dwóch epickich dzieł Odyseja jest bliższa memu sercu z wielu powodów. Każdy z nas czasami się tuła, czy emocjonalnie, czy życiowo, czy destynacyjnie. Dlatego tak ważna jest dla mnie Odyseja, bo to jest metafora człowieczego losu. Ale to zabrzmiało. Odys próbuje powrócić na piękną Itakę. Na jego drodze stają potężni bogowie, zdradliwe morze i niezwykłe krainy. Spotkanie z Polifemem, kuszący śpiew syren, czary Kirka i zejście do świata zmarłych. Każdy etap wędrówki wystawia na próbę odwagę, spryt i wierność Herosa. Tymczasem w jego ojczyźnie narasta chaos. Pałac opanowują bezwzględni zalotnicy, a wierna żona Odysa, Penelopa, zmuszona jest do desperackiej walki o przetrwanie. To jest Odyseja Homera, oczywiście w przekładzie Jana Parandowskiego, mistrzowska interpretacja klasycznego dzieła i wierna bardzo duchowi oryginału, a zarazem przystępna i płynna dzięki formie prozatorskiej. To wydanie zostało zilustrowane 24 ilustracjami autorstwa Jana Wojciechowskiego, które podkreślają epicki charakter historii Odysa, a całość dopełnia posłowie przygotowane przez profesora, doktora Aleksandra Wojciecha Mikołajczaka, ukazujące kontekst historyczny, interpretacyjny i pomagający lepiej zrozumieć znaczenie i ponadczasowość tego greckiego arcydzieła. Odyseja to epos, który od tysiącleci kształtuje wyobraźnię czytelników i czytelniczek i stanowi fundament europejskiej kultury. Klasyka, która pozostaje żywa teraz w edycji łączącej tradycję z nowoczesną formą odbioru. Już teraz możecie dostać Odyseję, Homera, wspaniałe wydanie magdalena.kasperowicz@liz.pl, a muzycznie też prezent, bo Adele w kontrze do pogody, którą mamy za oknem.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń, przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś łopatka wieprzowarzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.

0: Psilizet. Pogoda.
1: Uruchomiła radarek pogodowy. No, rośnie. 32 w Rzeszowie, 30 w Krakowie i w Katowicach, 29 w Kielcach i w Częstochowie, 30 we Wrocławiu, 27 Łódź, Radom i Lublin, 26 w Warszawie, 25 w Bydgoszczy, 26 w Poznaniu, 23 w Olsztynie i 22 stopnie pokazują termometry w Trójmieście.

0: lato. Chili Z.
1: Dokładnie. Bardzo lato dzisiaj w Chili Z. Zapraszam. Magda Kasperowicz do 11. Czwarty dzień sierpnia, wtorek.
0: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chillout.
1: I jak pokazuje mój ulubiony kalendarzyk przekrojowy, dzisiaj jest idealne święto co do tego, co się dzieje na zewnętrzu. Dzień zimnego prysznica, no to już chlub. Dajcie znać, jak poszło. Imieniny Dominiki, Dominika i Prokopa. Wszystkiego najlepszego, skarbeńki.

0: Pytacie w listach, jaki wiersz dzisiaj był na antenie, czyli Z. Dużo się pojawiło tych pytań, więc Rupi Kaur to jest wyjątkowa autorka, fenomen we współczesnej poezji. Jej debiutancki tomik Mleko i Miód został przetłumaczony na 30 języków i sprzedał się już w ponad 3 milionach egzemplarzy. Wyobrażacie sobie, że można czytać poezję w milionach? Można. W Polsce od premiery ta książka nie schodziła z list bestsellerów. Otrzymała nawet nominację do nagrody bestsellery Empiku w kategorii literatura zagraniczna. Kolejny tomik wydany w Stanach Zjednoczonych osiągnął już ponad milionowy nakład od razu. Utrzymywał się w czołówce bestsellerów i o tym trzeba powiedzieć głośno New York Timesa. Na spotkania autorskie, podczas których autorka odczytuje swoje utwory, przychodzą tłumy, a wszystkie jej posty mają kilkadziesiąt tysięcy polubień i udostępnień. Polska premiera Słońca i jej kwiatów miała miejsce w 2018 roku. To jeszcze może jedna rzecz, która mnie uwiodła, bo w Mleko i Miód, ja nie jestem w stanie, w Mleku i Miodzie, może odmieniajmy jednak, bo polski się deklinuje i też ulega koniugacji. I ja nie jestem w stanie z tego tomu poezji wybrać jednego wiersza najlepszego i nie jestem też w stanie wybrać jednego najsłabszego, ale chcę wam powiedzieć, że jest taki utwór, który po prostu chwyta mnie i trzyma i ściska w trzewiach. I uwaga, musiałam odejść. Miałam dość tego, że przy tobie czułam się czymś mniejszym niż całość. I umówmy się, że to jest mocarne. To jest wielkie, to jest piękne, to jest mocne, to jest prawdziwe, to jest bolesne. Zupełnie tak jak życie. Tu zrobiłam ten oddech i wy go słyszycie po drugiej stronie radia. Zdecydowanie polecam tę autorkę i nie tylko ten wiersz, który był dzisiaj, ale wszystkie bez wyjątku.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i Chilli Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
11: Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
14: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
15: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jaylen Ngonda, twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Kram Chips, producent chipsów Bittersweet.
1: Słodko-gorzko w Chini Z to nasz konkurs wyjątkowy w tym tygodniu. No i kochani, rozwiązanie. Dzisiaj nagrodę zgarnia Agata z Gdyni. Kiedy słyszę rock DJ Robiego Williamsa, wracam myślami do chwil, gdy z siostrami tańczyłyśmy w domu, śmiejąc się i udając jego ruchy z teledysku. Dziś każda z nas jest gdzie indziej. Jedna w Szwecji, druga w Łodzi, a jednak gdy gdzieś w radiu rozbrzmi ten kawałek, od razu każda z nas myśli o pozostałych. I przez tę jedną piosenkę te wspomnienia robią się jakby bliższe, cieplejsze, jakby czas się na moment zatrzymał tylko dla nas. I to przy tej piosence uśmiecham się, a zarazem robi mi się smutno. To była Agata z Gdyni. Agato kochana, wzruszyła nas twoja wiadomość. Do Trzewi 500 zł jest twoje, festiwalowe gadżety od marki Crunchips też są twoje, a wy, jeśli chcecie wygrać, więcej informacji znajdziecie na stronie Chili Z. I zachęcam do udziału przez cały ten tydzień, wyjątkowy zupełnie konkurs. Konkurs związany z muzyką, ze wspomnieniami, z tym co piękne i z tym co wzruszające.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Sponsorem konkursu był właściciel marki Crunchips, producent chipsów Bittersweet.

0: Słuchacie, czyli za 10:49 na zegarze. No to jest już czas na mnie. Robię rząd i idę stąd. A na moje miejsce wchodzi wspaniała, niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju Magda Bauer. I ona was w swoje czułe i delikatne dłonie, zapewniam was, że są czułe i delikatne, przejmie. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci i w miarę możliwości nawadniajcie się, bo upały, lato przyszło. Mam nadzieję, że zostanie na dłużej. Cześć, słuchacze i słuchaczki.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

Reklama. Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.

0: rocznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
4: Kaufland jest!
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
10: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
11: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
12: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
13: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout. Lato w GZ.
1: Jest 11:00, o tej porze mówię wam dzień dobry, nazywam się Magda Bauer i będę z wami dzisiaj do godziny 15:00. Mnóstwo dobrej muzyki, to na pewno w planie. Zaczynam, Billie Eilish.
0: Nastaw się na letni chillout.

11.11, dokładnie, pięknie się wyświetla na naszym zegarze, a dzisiaj kalendarz świąt nietypowych daje nam okazję, żeby przywołać jeden z najpiękniejszych gatunków dzikich kotów. Z natury samotna, niebezpieczna, ale też niezwykle urodziwa pantera mglista ma dzisiaj swój dzień. To jest gatunek, który żyje w Azji Południowo-Wschodniej, no i to tam niestety jest najbardziej zagrożony przez działania kłusowników. Pantera mglista dzisiaj jest narażona na wyginięcie. To dlatego jeden z sierpniowych dni obwołano właśnie Międzynarodowym Dniem Pantery Mglistej, przypominając jednocześnie o tym, jak ważna jest nasza świadomość i wszystkie działania na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza tej zagrożonej wyginięciem. 4 sierpnia to dzisiaj. Ja, tak jak wspominałam, jestem z Wami dzisiaj do 15 i oprócz takich ciekawostek, a propos pantery mglistej, to jest też jeden z nielicznych gatunków dzikich kotów, który potrafi schodzić z drzewa głową w dół. No, to jest zdecydowanie rzadka umiejętność wśród dzikich zwierząt, a pantera mglista właśnie to potrafi. No ale wracając do ciekawostek, które dzisiaj pojawią się w naszym programie, to sporo będzie również kulturalnych propozycji. Będziemy zaglądać do naszych miast, sprawdzać, co się dzieje. Otwierają się nowe wystawy, na które na pewno warto będzie się wybrać, jeśli tylko będziecie dysponować jakimś wolnym czasem w sierpniu. Właśnie wszystko to i do tego jeszcze dużo dobrego grania, takiego w sam raz, jak myślę, na tę upalną pogodę, która za oknem. A to już Magic Lamp i Andrew Applepie.

0: Dziennikar, piosenka, która pojawiła się 3 lata temu w wykonaniu Wiktora Waligury i to wtedy pojawiały się takie głosy, że to taki mocny początek kariery, która w najbliższym czasie będzie na pewno się rozwijać i tak też się stało. A jesienią tego roku Wiktor Waligura będzie prezentować nowe utwory i autorską trasę zatytułowaną Krótka trasa o miłości. Ta trasa będzie promować oczywiście nowy album artysty. Już dzisiaj wiemy, że w Warszawie spotkamy się z Wiktorem Waligurą w ramach tej trasy w październiku i w tym samym miesiącu, ale pod koniec października w Krakowie. Ale w Warszawie i w Krakowie Wiktor Waligura pojawi się jeszcze w sierpniu w ramach letnich festiwali i koncertów. I oczywiście te wydarzenia też już teraz waszej uwadze polecamy w Krakowie. Już 7 i 8 sierpnia na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego będzie można posłuchać pana Wiktora, a jest to naprawdę za każdym razem niezwykła przyjemność. 11:24 na naszym zegarze, mała przerwa, a po niej wracamy do takich pięknych utworów, jak ten, którego słuchaliśmy przed chwilą.
1: Autopromocja.
2: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
3: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
2: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chilizet.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
4: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
5: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują. Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

Samuels przed chwilą w Chili Zeta, teraz przenosimy się do Krakowa na bardzo szczególną, jak myślę, wystawę, która rozpocznie się tutaj już niedługo. No i wygląda na to, że Pałac Sztuki w Krakowie tego lata może być tym miejscem, przed którym będą gromadzić się kolejki, bo to tutaj zobaczymy no właśnie dość szczególną wystawę sztuki Andy'ego Warhola. I to już całkiem niedługo, ale zacznijmy od początku, dlatego że właściwie od początku prowadzona będzie narracja wystawy zatytułowanej zresztą Od linii do legendy. Tytuł już jest, jak myślę, znaczący. Wojciech Piotr Onak na łamach portalu XYZ przypomina, że zanim Andy Warhol stał się najbardziej rozpoznawalnym artystą świata, przez lata był nieśmiałym chłopakiem, młodym rysownikiem, ilustratorem, projektantem, człowiekiem, który po prostu pracował dla magazynów, agencji reklamowych i świata mody. Wojciech Piotr Onak to jeden z kuratorów wystawy, która już dzisiaj intryguje, między innymi dlatego, że wiemy, że wiele z tych prac, jakie zobaczymy, będzie prezentowana po raz pierwszy. Zobaczymy na pewno mniej znane oblicze legendy. No i prześledzimy no właśnie to, jak od początku rozwijała się twórcza droga artysty, ale też będziemy przyglądać się temu, w jaki sposób artysta nieustannie przetwarzał własny wizerunek. Mówi o tym Wojciech Piotr Onak, podobnie jak robią to współcześni twórcy. Na wystawie znajdzie się ponad 50 oryginalnych rysunków, hitodruków, polaroidów, filmów i plakatów Warhola. No i swoje szczególne miejsce będzie miała tutaj również moda. Zobaczymy oryginalne tkaniny projektowane przez Warhola w latach 50. Uszyte z nich stroje, które są jednymi z najrzadszych prac w całym dorobku artysty. Myślę, że jeszcze kilka słów na ten temat powiemy dzisiaj w Chili Z. Wernisaż 6 sierpnia w Pałacu Sztuki w Krakowie, także to już za chwilę, ale wcześniej taki przedsmak do wystawy mamy w innym miejscu, w stolicy Małopolski. No i tutaj mam nadzieję, że jeszcze zdążymy przed 15 zajrzeć. A teraz 17 minut do południa. Hold on, let go w Chili Z. Gramy.

0: A to była Noga RS, którą swego czasu zachwytał się Maciej Ulewicz. Zapewne podzielaliście ten zachwyt, słuchając programu Królewicz. No to przypomnijmy, że na podobne muzyczne smaczki możemy liczyć w poniedziałki i w czwartki, czyli za wieczorem. To wtedy Maciej Ulewicz zaprasza was na swój program pełen rozmaitych muzycznych odkryć. Naprawdę warto posłuchać. A jeśli chodzi o muzyczne odkrycia, to podejrzewam, że podczas festiwali, które jeszcze czekają nas tego lata, takie wydarzenia też mogą wam się przytrafić. To znaczy, na przykład usłyszeć muzykę znanego doskonale artysty, ale w zupełnie inny sposób, zachwycić się nią na nowo. To też ma miejsce niejednokrotnie podczas festiwali i podejrzewam, że tak będzie na Bittersweet w Poznaniu. Wrócimy do tego tematu jeszcze na pewno po 12, bo mamy dla was specjalny konkurs, a teraz już 7 minut do południa.
1: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
2: Upał! Klimatyzacja w aucie. Zimno,
3: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła. Bóle mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów, kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
8: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
9: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Lato w Chillizet.
2: A lato naprawdę w pełnej krasie. Dzisiaj wtorek, 4 sierpnia. Witam Was serdecznie i gorąco, tak jak ta temperatura za oknem jest południe.
1: Nastaw się na letni chill out.

No właśnie, na festiwalach muzycznych zdarza nam się odkrywać na nowo muzykę, którą dobrze znamy. No już nie mówiąc o tym, że słuchamy pewnie wielu takich utworów, których wcześniej nie mieliśmy okazji usłyszeć. Poznajemy nowe zespoły. Na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu w tym roku oczywiście pojawią się artyści, na których czekamy, znani nam już doskonale, ale tacy, których być może nie udało nam się dotychczas spotkać i posłuchać na żywo. Imponujący line-up na czterech scenach i przypominamy o tym, że to już całkiem niedługo, dlatego że festiwal w tym roku rozpocznie się 13 sierpnia, ale ja chciałam Wam zwrócić również uwagę na rozmowy, które odbywać się będą oprócz muzyki w ramach festiwalu, bo w tym roku również takie punkty w programie i jak myślę bardzo ciekawe. Na Bittersweet spotkają się m.in. Wiktor Dyduła, Woz Lozowski i Andrzej Silczuk, którzy porozmawiają o muzyce, a właściwie o tym, co dzieje się po tym, jak już ona wybrzmi. Jakie pojawiają się emocje i co one powodują. W rozmowie z ekspertem sexed.pl obaj artyści chcą też poruszyć temat męskiej wrażliwości, pomówić o tym, jak to jest być sobą na scenie, będąc no właśnie mężczyzną, ale też poza sceną. O ekspresji, o intymności wszystko to zapowiadają na 14 sierpnia, o ile się nie mylę, bo to właśnie wtedy w ramach takiego specjalnego cyklu na festiwalu Bittersweet odbędzie się to właśnie spotkanie. Bittersweet Talk, tak nazywa się ten cykl, a w spotkaniu oczywiście można wziąć udział po prostu biorąc udział w całym festiwalu. Polecam Waszej uwadze już teraz. Oczywiście wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie internetowej wydarzenia. 14 sierpnia dokładnie o godzinie 17 zacznie się spotkanie i rozmowa i to nie jest jedyny taki plan dotyczący rozmawiania o ważnych sprawach. Kolejne spotkanie będzie dotyczyło zmian w kulturze festiwalowej, ale do tego pewnie jeszcze wrócimy. Ja chciałam natomiast nawiązać też do, myślę, bardzo miłego, dobrego i potrzebnego gestu, jaki Bittersweet czyni w stronę sąsiadów festiwalu, osób, które mieszkają w pobliżu Cytadeli. Jest taka specjalna zakładka, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące organizowania wydarzenia, ale też kontakt. No i to myślę bardzo dobrze, że ta świadomość, że jednak jest duże, głośne wydarzenie muzyczne, ale dookoła mieszkają ludzie, są też zwierzęta w parku i tak dalej, że ta świadomość jest, w związku z czym zachęcam do tego, żeby z tego kontaktu również oczywiście korzystać i dowiadywać się więcej na temat całego festiwalu, też jeśli mieszkacie gdzieś w okolicy Parku Cytadela. A do wszystkich skierowany jest nasz konkurs, który dla Was mamy również w związku z Bittersweet. I do tego konkursu jeszcze na pewno wrócimy, bo teraz już muzyka. River FGZ, Parson James i The Knocks.

0: Czy na dzikim brzegu dzisiaj jest troszkę chłodniej? No nie wiem, wszyscy, którzy przychodzą tutaj do redakcji, mówią, ale upał, ale ukropi, rzeczywiście tak dzisiaj jest. Mam nadzieję, że nad Wisłą albo jakąś inną rzeką troszeczkę chłodu jednak można poczuć. Być może warto to sprawdzić po pracy, po południu. Przed chwilą Piotr Zioła z kawałkiem Dziki Brzeg, a wcześniej Jael Ngonda. To w takim razie pewnie warto przypomnieć, że już niedługo, bo 11 sierpnia, ten artysta pojawi się w Warszawie w ramach swojej międzynarodowej trasy promującej album Doctrine of Love. Zresztą tytułowy kawałek graliśmy właśnie w Chili Z. W Warszawie wystąpi w klubie Palladium 11 sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chiliz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
5: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
12: Jael Ngonda. Twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
2: Po reklamie.

nastaw się na letni chill out. Słuchasz radia Chilli Z.

Fleet Foxes w Gizet, a u mnie jeszcze jeden ukłon w stronę natury, bo dzisiaj z myślą o niej przywołałam postać pantery mglistej. A teraz kilka słów o budynku, który no właśnie powstanie z myślą o naturze, ale też z inspiracji wspaniałą dziką przyrodą. To jest projekt, który może spowodować, że do Rotterdamu będziemy przyjeżdżać specjalnie po to, żeby go zobaczyć. Rotterdam Rocks dziś możemy oglądać na wspaniałych wizualizacjach w internecie, ale wiadomo już, że ten budynek powstanie. To będzie wielka budowla inspirowana skalnymi motywami, wewnątrz przypominająca miejscami gigantyczną jaskinię. No, tak wynika ze zdjęć, które można zobaczyć w sieci. Już dzisiaj nazywa się ten projekt nowym cudem świata. Ma pomieścić hotelowe pokoje, przestrzenie edukacyjne, ale też restauracje, miejsca spotkań, tarasy widokowe, a prawdziwym sercem całej inwestycji ma być Elysium, czyli taka imersyjna przestrzeń wystawiennicza, którą wypełnią wystawy, interaktywne ekspozycje, instalacje artystyczne, historie pokazujące i traktujące o różnych ważnych w naszym życiu sprawach. Rotterdam Rocks powstanie w rozwijanej aktualnie jednej z dzielnic Rotterdamu na południowym brzegu Mozy i co ważne, będzie też zapraszał do swoich wnętrz roślinność, zwierzęta. Taki jest zamysł, żeby ten nowy budynek pełnił funkcję miejskiego ekosystemu. No i być takim prawdziwym schronieniem dla owadów, ptaków, a także roślinności typowej dla regionu. Widać, że te kierunki, które od kilku lat obecne są na rozmaitych wydarzeniach poświęconych sztuce designu, są już dziś wspaniale realizowane. No, w takich projektach jak na przykład Rotterdam Rocks. Myślę, że możemy to też obserwować na naszym polskim podwórku. Zresztą był to też jeden z ważnych tematów Gdynia Design Days w tym roku i myślę, że będziemy niejednokrotnie jeszcze o takich wspaniałych inwestycjach i projektach mówić i mam nadzieję, że również je odwiedzać. No ja mam Rotterdam Rocks na pewno na liście takich punktów, które warto zobaczyć.

Tak pięknie brzmieli w duecie Natalia Schroeder i Vito Bambino. Późne godziny za nami. A teraz Get High i Chet Faker i Nick Murphy w Cheez-It.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają telewizja TVN, miesięcznik Kino i Chili Z. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
4: Do hymnu!
0: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
5: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
6: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Lato w Kinset.
1: Tak jest, 13 na zegarze. Dziś przypomnę wtorek, 4 sierpnia. Kolejną godzinę rozpoczniemy znów w miłym towarzystwie. Sam Fender i Elton John już za chwilę. W Kinset, bądźcie z nami.
0: Kinset.
2: Nastaw się na letni chillout.

13.08, dzisiaj wtorek, a skoro dzisiaj, no właśnie, ten dzień tygodnia, to chyba trzeba przypomnieć i ponowić zaproszenie do kina letniego, kina w stronę zachodzącego słońca, tak pięknie nazywa się znów, plenerowe kino, które znajdziecie w centrum Warszawy przed kinoteką. Tutaj seanse we wtorki, w czwartki i w soboty. Seanse, które cieszą się ogromną popularnością, ale to bardzo dobrze. Przypominamy, że oprócz leżaków, które na pewno oczywiście warto sobie zająć się wcześniej, można po prostu przyjść z własnym kocykiem albo karimatą. Miejsca jest naprawdę dużo. A dzisiaj szansa, żeby na wielkim ekranie zobaczyć wyjątkowy duet. Zendaya i Robert Pattinson, to oni zagrali główne role w filmie Drama. To jest komediodramat z dużą dawką niepokoju, tak przeczytałam w jednej z recenzji. No i tak rzeczywiście jest, zaczyna się pięknie, idealnie. Ma być ślub, para, która zdecydowała się na ten krok, wygląda na parę dobraną idealnie, jednak tuż przed uroczystością w ten idealny obraz wkrada się cień. Tak to się zaczyna. Warto zobaczyć, co będzie dalej. Film, który no właściwie był prawdziwym hitem w kinach na całym świecie. Dzisiaj na wielkim ekranie przed warszawską kinoteką. To jest seans plenerowy, a więc wstęp jest bezpłatny. Przypomnę, że w sierpniu te seanse zaczynają się trochę wcześniej, o 20:30. No a jeśli pada, to wtedy przenosimy się po prostu pod dach do jednej z sal gościnnej kinoteki. Warto pamiętać o tym miejscu, warto je chociaż raz tego lata odwiedzić. Wtorek, czwartek i sobota, przypominam. No i być może dzisiaj wieczorem zobaczymy się właśnie tutaj. Tak sobie pomyślałam, że taki film, który łączy smutek i śmiech, no to oczywiście są to takie obrazy, które bardzo chętnie oglądamy, a my właściwie nawiązujemy do tego kompletu, do tej kompozycji, również w naszym konkursie dotyczącym festiwalu Bittersweet. O tym konkursie jeszcze Wam dzisiaj słówko szepnę, ale niecierpliwym podpowiadam, że wszystko jest na naszej stronie chillyz.pl, a my teraz już sięgamy po kolejny dobry kawałek na tę gorącą porę w Warszawie i nie tylko, bo dzisiaj upalnie w całym kraju.

No właśnie, to można wygrać w konkursie, który towarzyszy festiwalowi Bittersweet w Poznaniu. Festiwalowe gadżety, ale też zapas gotówki, a mianowicie 500 zł. W festiwalowej kieszeni na pewno się przyda, jak myślę. A co trzeba zrobić, żeby wygrać taki zestaw? Otóż napisać, na którego wykonawcę tegorocznego festiwalu czekacie najbardziej i też tak króciutko opisać, co czujecie w tym jednym momencie, kiedy zaczynacie słuchać muzyki tego wykonawcy. Zwycięzców codziennie rano ogłasza w śniadaniu do łóżka Magdalena Kacperowicz. W konkursie można wziąć udział o każdej porze dnia i nocy. Tutaj oczywiście nie ma limitu. Trzeba tylko po prostu zajrzeć na naszą stronę i wypełnić formularz, który znajdziecie w zakładce konkursy. Adres chillyz.pl. No i tam oczywiście czekamy na wasze opowieści o muzyce.

0: autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
10: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
11: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłu.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
18: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
19: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
20: To nie jest pora.
19: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

odrzeźwienia i chłodu, no właśnie, w gorące dni lata. Pierwsza z nich to jest taka fontanna krajobrazowa z kompozycją kamieni i miejscami do siedzenia i odpoczynku. Oczywiście zostały zaprojektowane tak, żeby były po prostu miłe dla oka, no ale na pewno robią tutaj, że tak się wyrażę, dobrą robotę w upalne dni. Zachęcamy do tego, żeby sprawdzać, czy rzeczywiście tak jest. Co ważne, w ten sposób modernizowane centrum Warszawy jest oczywiście również realizowane tak, żeby dbać przy okazji o środowisko, więc tutaj jest cały system retencji, który zapewnia mądre użytkowanie wody w fontannach. Woda sobie po prostu krąży i wykorzystywana również jest deszczówka. To na pewno bardzo ważne i warto podkreślić to, że w ten sposób myśli się o naszym środowisku, ale też o naszym zdrowiu po prostu przy okazji. To jest kolejny rozdział modernizacji Centrum Warszawy, która powoli zamienia się z takiego betonowego fragmentu miasta w coraz bardziej przyjemny, coraz bardziej zielony, coraz bardziej przystępny. Kolejne etapy tej przemiany na pewno będziemy obserwować, a tymczasem zachęcamy do tego, żeby z tego nowego fragmenciku korzystać już teraz, a za kilka chwil sprawdzimy jeszcze, gdzie znajdziemy w stolicy miejsca chłodu, też bardzo potrzebne w takie dni. Tymczasem 13:41 na naszym zegarze, a więc wracamy do naszych ulubionych brzmień. Lights Off, tak brzmi tytuł kawałka, którego posłuchamy teraz, to Nectar Wood.

0: To taki dość szczególny kawałek nagrany przez Poolside po tym, jak w 2023 roku w pożarach w Los Angeles artysta stracił dom, ale znalazł w sobie siłę i na nowy początek, a przede wszystkim znalazł również wokół siebie pomoc przyjaciół. Nowy utwór nagrany niedługo po tych dramatycznych wydarzeniach to Pull Together właśnie z przyjacielskim udziałem Satin Jackets. Przed chwilą słuchaliśmy go w Chili Z, a teraz jeszcze znajdziemy dobry moment, żeby zatrzymać się na przykład w centrum Warszawy i rozejrzeć się za miejscem, w którym można się ochłodzić. Takie specjalne miejsca chłodu powstały w tym roku i bez trudu znajdziecie je, zaglądając do internetu. Zaraz powiem co i jak. Wyjaśnię wcześniej jednak, że są to takie miejsca, w których oczywiście panuje optymalna temperatura, można usiąść, można odpocząć, jest woda, ale są też gazety, książki, gry. Zresztą często te funkcje miejsc chłodu pełnią biblioteki, po prostu stołeczne biblioteki, a także domy kultury. No i właściwie w każdej dzielnicy, jak przyjrzałam się tej liście, to są te najbardziej znane miejsca kultury, które czekają na wszystkie osoby, które chciałyby odetchnąć od upału. W centrum macie na przykład dom w Alejach i scenę na Smolnej, ale to nie jest jedyne takie miejsce. Również biblioteki w Śródmieściu czekają na wszystkich spragnionych chłodu. Lista miejsc chłodu w Warszawie jest w internecie, tak jak wspomniałam. Na przykład zaglądając na stronę testmapaumwarszawa.pl znajdziecie ją bez trudu, ale szczegóły czekają na Was również na oficjalnej stronie miasta. Na pewno warto zajrzeć wcześniej przed jakąś dłuższą wyprawą do centrum na przykład.
1: Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
5: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
6: Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują? Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
7: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
8: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Jaylen Ngonda. Twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Lato w Chillizet.
2: Zapraszam na kolejną godzinę z nami, teraz dokładnie 14. Słuchajcie, GIZ, jest wtorek, czwarty dzień sierpnia, a ja nazywam się Magda Bauer i zachęcam Was do tego, żebyście z nami byli.
0: GIZ.
1: Nastaw się na letni chillout.
2: Tym bardziej, że Breaking News przynosi nam już teraz Flower of Love.

Debbie Cooper przed chwilą w GZ. Wczoraj byłam ciekawa i jestem wciąż właściwie jeszcze. Czy macie już gotową listę lektur na wakacje? Czy książki już spakowane? Czy wybrane tytuły? Przypominam o tym, że w Krakowie można po taką poradę literacką wybrać się do księgarni kameralnej albo antykwariatu. Tutaj księgarze mają przygotowane odpowiednie wskazówki i myślę, że doskonale doradzą wam, co zabrać ze sobą na wakacje. A my tymczasem jeszcze zaglądamy do programu Big Book Festivalu, który odbędzie się w Warszawie wczesną jesienią, tym razem, tak, nie latem, jest zmiana terminu w tym roku, ale oczywiście bez zmian pozostaje to, że na pewno warto wziąć udział w tym wydarzeniu, pełnym spotkań z autorami, pełnym rozmów o książce, pełnym nowych tytułów. Dzisiaj dowiadujemy się, że zaproszenie na tegoroczny Big Book Festival przyjęli Filip Bajon i Kasper Bajon, ojciec i syn, którzy spotkają się w nowej festiwalowej formule, a mianowicie w dialogu pokoleń. Takie mam wrażenie, że ostatnio coraz częściej temu dialogowi się przypatrujemy na różne sposoby. Przy okazji przypominam o rozmowach, które znajdziecie też na naszym YouTubie. Tutaj Dominika Konterowicz rozmawia ze swoimi wspaniałymi gośćmi. Właśnie pytając ich o różne sprawy związane z ich życiem, zdecydowanie jest to bardzo ciekawy międzypokoleniowy dialog. A wracając do Big Book Festiwalu, Filip Bajon, legenda polskiego kina, reżyser, scenarzysta i producent, spotka się z Kasperem Bajonem, który jest pisarzem i poetą, autorem książek prozatorskich i poetyckich. Obaj oczywiście reprezentują różne pokolenia. Filip Bajon to jest rocznik 1947, powojenny wyż demograficzny, nazywany pokoleniem boomersów. Kasper Bajon, no to zupełnie inna historia, rocznik 83, milenialsi. No i właśnie, w związku z tym podejrzewam, że ta rozmowa między nimi, między ojcem i synem zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie, a na pewno będą zastanawiać się, czy ich daty urodzenia wpływają na to, jak traktują przeszłość, co dla nich oznacza w ogóle hasło kiedyś. Tyle czytamy w zapowiedzi Big Book Festiwalu, który w Warszawie, tak jak już wcześniej wspominałam, w tym roku jesienią, zapraszamy już teraz 25 września. A do programu tego wydarzenia na pewno jeszcze będziemy niejednokrotnie wracać w GZ, bo tak powolutku, powolutku odsłania karty tej edycji.

Przed chwilą Beka, wcześniej jeszcze Rubens z pokojowym przesłaniem, z kawałkiem Nie potrzeba dziś nam. Taki koncert szykuje wspaniała jazzmenka Dorota Piotrowska, z którą mieliśmy przyjemność rozmawiać już jakiś czas temu wokół jej nowej płyty, a teraz szykuje takie wyjątkowe wydarzenie, no właśnie o wymowie antywojennej, ale do szczegółów wrócę za kilka chwil. Wiem, że ten koncert ma odbyć się w Warszawie, o ile się nie mylę, w klubie Jasmine, ale to jeszcze sprawdzimy. Tymczasem We Could Be i Marrow, czyli Z, a potem Sakuran, czyli dobrze wam chyba znany kawałek Ars La Trance Orchestra.

0: węgle.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
4: O, mechanik idzie.
5: Mamma mia, el compresor.
6: Facciamo subito, si?
7: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

Obiecałam, że sprawdzę i już mam te informacje. Dorota Piotrowska wystąpi już niedługo w sierpniu w Warszawie w ramach takiego specjalnego koncertu. To będzie jedyny koncert w klubie Jasmine w stolicy, ale koncertów w ogóle będzie więcej. To jest taka seria dla pokoju w Republice Środkowoafrykańskiej. Cykl, który ma rozbrzmiewać raz w roku w Warszawie i raz w roku w samym sercu Afryki, w miejscu, gdzie rośnie African Music School. Oczywiście instytucja powołana z myślą o pomocy dzieciom w Afryce. Miejsce, w którym edukacja i muzyka mają być po prostu szansą na lepsze jutro. Dorota Piotrowska to wybitna jazzmenka. Perkusja to jest jej instrument. My spotkałyśmy się całkiem niedawno wokół premiery jej nowej płyty, która zresztą świetne recenzje zbiera nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. A tutaj w Warszawie Dorota Piotrowska pojawi się w towarzystwie Sound Circle i Grega Ozbiego, o którym wiem, że jest jej prawdziwym mistrzem, jeśli chodzi o jazz. Koncert jest bezpłatny, można więc po prostu przyjść 13 sierpnia o godzinie 19, według moich informacji, tak, o 19, do klubu Jasmine w Warszawie. Być może zechcecie to zrobić, na pewno będzie mnóstwo dobrej muzycznej energii.

0: chwileczką Lora. Wcześniej taki kawałek, który, no nie wiem jak was, ale mnie zawsze momentalnie przenosi w takie miejsca festiwalowych i letnich doświadczeń i uniesień. Lovebirds i Sea Towns. I jestem pewna, że po 15, która zbliża się, nie zabraknie podobnych kawałków i podobnych klimatów. Teraz 7 minut do 3:00. O 3:00 stery przejmie Rafał Turowski. Bądźcie zatem z nami koniecznie. A jeśli chodzi o Lore, to gdybyście chcieli tego lata więcej i gdybyście chcieli spotkać się z nimi tak bezpośrednio pod sceną, to podpowiadam już teraz, że Lore zagra w sierpniu na Olsztyn Green Festiwalu. Być może tam do zobaczenia, a teraz już do usłyszenia. Dziękuję za dziś.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
7: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
8: Bierzemy.
6: Buen provecho.
8: A to co?
7: No, owoce, ale morza.
9: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na Biedronka.

0: pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
1: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczełydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
8: Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane. Codziennie oglądaj filmy na Molo w Sopocie i na Krupówkach w Zakopanem. W poniedziałki i wtorki przypłyń do Giżycka na kino jachtowe, a w środy i w czwartki przyjedź do kina samochodowego na Torze Służewiec. Wstęp wolny. Polecają Telewizja TVN, Party.pl, Polki.pl, Wizaż.pl i 3GZ. Na festiwal zaprasza Lotto. Więcej na kinoletnie.pl.
9: Do hymnu!
10: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
2: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
1: Po reklamie.

0: Utilizet. Činice. Pogoda.
1: Jutro w środę najchłodniej, jeśli tak można powiedzieć, będzie na Wybrzeżu Gdańskim, 28 stopni. W Gdańsku, Sopocie i w Gdyni, no i później jest jazda bez trzymanki, bo 39 w Warszawie i w Katowicach, 40 stopni jutro w Krakowie i 41 w Kielcach i w Rzeszowie. I powiem wam, że jak parę lat w radiu pracuję, to chyba takiej prognozy pogody jak ta na jutro prezentować okazji nie miałem.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w GZ.
1: Trzecia minęła, Rafał Turowski, dzień dobry. No oczywiście, że jak powiem 41 stopni będzie w Rzeszowie, to nie zrobi się zupełnie chłodniej, ale w takie dni jak ten doceniamy klimatyzację, prawda?
0: GZ.
3: Nastaw się na letni chillout.
1: No tak, poza tym, ale fajna była wczoraj burza wieczorem w Warszawie. No fajna. Jessie Ware, right. Tak, to była prawdziwa jazda. Na dobry początek naszego spotkania.

0: 10 minut po godzinie trzeciej, jeśli pozwolicie, to dwa słowa o pogodzie. Ponieważ lipiec mógł nam się wydawać rekordowo ciepły, jednym, a innym przeciwnie, deszczowy i chłodny, no ale dane Instytutu Meteorologii wskazują, że na przeważającym obszarze Polski lipiec był po prostu średni. Ta pozorna norma wynika z wyrównania się skrajności i fali upałów, i ochłodzenia. W lipcu najwyższa temperatura w skali kraju to było 37,8, przypomnę jutro 41, a najniższa minus 1,3 stopnia na Śnieżce. No i te dane komentuje pan dr Michał Brenek z Zakładu Fizyki Atmosfery Instytutu Geofizyki PAN w rozmowie z Polską Agencją Prasową, mówiąc, że lipiec doskonale obrazuje istotę zmian klimatycznych, które nie na tym polegają, że każdy kolejny tydzień jest łagodnie cieplejszy od poprzedniego, ale na rosnącej niestabilności i nierównowadze energetycznej planety. Przekłada się to na częstsze, dłuższe i bardziej intensywne fale upałów, szczególnie gdy nad Europą zatrzymują się stacjonarne układy wysokiego ciśnienia. One się nazywają blokadami wyżowymi, które przynoszą bezchmurne niebo i pompują gorące powietrze z południa. No i właśnie taki typ pogody nam się szykuje, mamy teraz i szykuje się za moment. Blokada wyżowa, co oznacza również niewielkie zachmurzenie albo wręcz bezchmurne niebo, dzięki czemu te promienie słoneczne jeszcze intensywniej nagrzewają powierzchnię, a ciepło się kumuluje, no to są recepty na kolejne rekordy, mówi pan doktor. Takie upały, słuchajcie, to jest także test dla naszej infrastruktury. Oczywiście już nie wspominam o zagrożeniach zdrowotnych dla najmłodszych, najstarszych, ale nie tylko. Dlatego, że najbliższe dni mogą właściwie przetestować odporność naszego systemu energetycznego. Już słyszymy o wyłączeniach w elektrowniach na Węgrzech czy w Rumunii, a i w naszych sytuacja nie jest najlepsza. Niskie stany rzek plus wysokie temperatury to są również bardzo wymagające egzaminy dla naszych bloków energetycznych. Słuchajcie, jutro 41 stopni w niektórych częściach kraju na południowym zachodzie. Pracujemy w miejscu, gdzie jest klimatyzacja. Oczywiście, jeżeli to jest możliwe. I dawajcie znaki, jak sobie radzicie.
1: Chillzett. Nastaw się na letni chillout.

0: sprzed 9 już lata kilo, czyli Z, 22 minuty po trzeciej. Padło pytanie, czy przy temperaturach powyżej 40 stopni jest organizowany, również jest organizowany konkurs taki popołudniowy. Otóż jest. To już za kilka minut.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Marii w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.

28 minut do czwartej, czas na konkurs taki popołudniowy. Jeśli macie ochotę się pogimnastykować w tym upale, zachęcam, świetna okazja. Co my tu dzisiaj mamy? Płytę Ani Rusowicz, nową rzecz, literacki fenomen, jak czytamy, Król Serce, powieść Lili King. Reportaż z Kirgistanu Emilii Sułek, Baranie Oko, super interesująca rzecz. Przeczytawszy, będziecie chcieli natychmiast polecieć do Biszkeku albo w okolice. 321-321-500, dzwonimy, chcąc wziąć udział w konkursie, wybieramy jedną z kategorii, są trzy, czytam pytanie, trzy odpowiedzi, wskazujemy poprawną, no i to cała filozofia. 321-321-500.

0: konkurs taki popołudniowy.
1: Joasia jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy Kraków jest roztopiony, czy jakoś się trzyma?
2: No, trzymamy się, ale raczej w domu, bez wychodzenia, bo bardzo gorąco.
1: No, jutro u was będzie jeden stopień więcej niż u nas. No. 40.
2: No to są... będzie ciężko, ale no trzeba to jakoś przetrzymać. Jeszcze będziemy za tym ciepłem myślę kiedyś tęsknić.
1: No właśnie nie wiem, czy aż o takim, mówiąc zupełnie szczerze. Tego nie wiem.
2: Jak sobie w zimie przypomnimy.
1: Ale tak z drugiej strony, no, przepraszam, że będę kontrowersyjny, jeśli pozwolisz, to popatrz, jak jest minus 40, chociaż nie wiem, czy na naszych szerokościach się zdarzają, może kiedyś, to tak wiesz, nakładasz mnóstwo futer wszystkiego i jakoś człowiek daje radę, a tutaj co zdjąć? No, co zdjąć? No właśnie.
2: No właśnie. Więc jak już nie ma co.
1: Jak już nie ma co, dokładnie. Joasiu, nagrody. Mamy tak, reporta z Kirgistanu, Król Serce, nowość od Lili King, płyta od nas i smyczkę. Kategoria planowanie, kategoria naj i kategoria na R są dla ciebie. Wybierasz jedną, czytam pytanie, trzy odpowiedzi. Wskazujesz poprawną, jeżeli jest kłopot, to dajesz sygnał. Próbujemy jakoś wspólnie wyjść z tej krępującej sytuacji, tak żebyśmy wygrali.
2: Mhm. Ta pierwsza to jaka była kategoria? Czy jest...
1: Planowanie.
2: No może nie będzie do planowania.
1: Dobrze. I tutaj myślę, połową sukcesu, czy też większą połową nawet jest uważne słuchanie, więc proszę skup się, bo to jest połowa sukcesu, naprawdę. Większa zresztą. Joasiu, kiedy planuję z wyprzedzeniem, to jestem A. redundantny, B. autoteliczny, czy też C. mizantropijny.
2: Nie znam żadnego tego słowa.
1: Mhm. Kiedy planuję z wyprzedzeniem. No dobrze, to coś odrzuć. To będziemy już później dalej sobie dawali radę. Redundantny, autoteliczny czy mizantropijny?
2: Powiem szczerze, że ten mizantropijny to jest jedyny wyraz, który gdzieś mi się kojarzy.
1: No był taki spektakl, taka sztuka Moliera, mizantrop, popularna.
2: No właśnie. Mhm.
1: Czyli co, odrzucamy? Nie.
2: Chyba odrzucamy.
1: Dobrze, odrzucamy. Tak, to jest...
2: Co było to drugie?
1: Teraz mamy 50-50. Mamy redundantny albo autoteliczny, kiedy planuję z wyprzedzeniem.
2: No nie wiem, no po prostu myślę, że muszę w tym momencie...
1: Strzelać,
2: tak.
1: No to strzelajmy.
2: No to nie wiem, to drugie.
1: Nie, redundantny.
2: Redundantny.
1: No bo Jasiu, siłą rzeczy planujemy z wyprzedzeniem.
2: No tak.
1: Nie da się inaczej niż z wyprzedzeniem zaplanować, w związku z tym to jest redundancja, to jest powtórzenie.
2: Natomiast autoteliczny,
1: na przykład to w sytuacji, w której ktoś jest autoteliczny, kiedy robi coś wyłącznie dla przyjemności, tylko dla przyjemności, to autoteliczny. No taki trudnawy dzisiaj był ten konkurs, faktycznie, ale to wiesz o tym jako stała słuchaczka nasza.
2: Nie, wiem, bo nieraz, tak jak mówię, łatwe są pytania, na które znamy odpowiedzi.
1: Pozostałe są trudniejsze faktycznie.
2: Pozostałe są trudniejsze, no ale to nic. Zadzwonię znowu.
1: Będzie mi bardzo miło, Jasiu, na pamiątkę naszej rozmowy, jeśli pozwolisz smyczkę i płytę ci.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję.
1: Dobrego
2: bardzo.
1: I chłodnego popołudnia życzę.
2: No dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo. Do widzenia.
0: Czyli Z. Nastaw się na

dzisiaj, a później jeszcze trzykrotnie, no bo to duże miasto. Harry Styles gra dla publiczności w Mexico City. She u nas jeszcze przed 16:00.

0: reklama.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży. Temat numeru. Presja wyglądu. Piękno to bestia. Pary z ADHD. Jak ze sobą wytrzymują? Oraz tajemnice kobiecego orgazmu. Nowe wysokie obsesy ekstra już w sprzedaży.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zapach obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie

0: Alexis Lisette. Pogoda.
1: Środa upalna, 28 stopni w Gdańsku, 39 w Warszawie i w Katowicach, 40 stopni w Krakowie i 41 w Kielcach i w Rzeszowie. W prawie całym kraju piękne słońce, ale będą wyjątki. Do nich należy Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Suwałki, Białystok. Wszędzie, we wszystkich tych miastach jutro zagrzmi i spadnie deszcz. Wyjątkiem Suwałki, gdzie bez deszczu i bez burz, ale pochmurno.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w TVZ.
1: Czwarta minęła, Rafał Turowski, dzień dobry. Lola Young, Lee Kelly, Messi, Lucky Again na naszej chilloutowej, letniej i bardzo upalnej playliście. Niechaj zagrają.
0: TVZ.
3: Nastaw się na letni chillout.

0: 10 po czwartej przenosimy się do Włoch, bo tam zawsze coś fajnego się dzieje. Słuchajcie, powstał portret Marilyn Monroe. No nie byłoby w tym może nic szczególnego, gdyby nie fakt, że on został wykonany przy użyciu traktora, pługu i brony. Powstał na polu niedaleko Werony na północy Włoch. Stworzył go niejaki Dario Gambarin. I pan Dario, artysta, specjalizujący się w land arcie, chciał w ten sposób uczcić przypadającą w tym roku setną rocznicę urodzin Marilyn Monroe. No cóż, obrazek jest niemały, liczy sobie 27 tysięcy metrów kwadratowych. Powstał na polu w miejscowości Castagnaro koło Werony, ale nie zachęcam was do odwiedzin, bo tego portretu po prostu nie widać. Całość można podziwiać tylko z góry dzięki zdjęciom, ewentualnie nagraniom z drona. Marilyn Monroe ma niebieskie oczy na tym portrecie, które zostały wykonane z folii ułożonej na ziemi tą samą techniką. Napis Marilyn pod jej wizerunkiem. To nie jest jego pierwszy obraz wykonany tą techniką, bo ponad 20 lat temu włoski artysta zrobił podobny wielkoformatowy portret Baracka Obamy, a w roku 2016 przed wyborami prezydenckimi Donalda Trumpa i jego rywalki Hillary Clinton. Później na polu pod Veroną pojawił się wizerunek papieża Franciszka oraz interpretacja obrazu Munka Krzyk. I zastanawiam, czy to jest obraz, który przeżywa do pierwszego deszczu, czy jest jakoś przed opadami chroniony. To pierwsza wątpliwość. A druga, słuchajcie, jak ktoś powie, idę pracować na polu, to nigdy byście nie pomyśleli, że chodzi dokładnie o to, prawda?
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: To model, będziemy mogli go zobaczyć na własne oczy i usłyszeć podczas, przypomnę, tegorocznego Bittersweeta. Festiwal z ponad 40 artystami w Poznaniu między 13 a 15 sierpnia. Pan Tomasz w piątek 14. Będziemy tam i my, Dominika Kontarowicz i Kuba Lachowicz poprowadzą z Poznania programy Bittersweetowe. 22 minuty po czwartej, Teddy Swims u nas za moment.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem? Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 25 minut do godziny 5. Zwracam Waszą uwagę na właśnie rozpoczęte głosowanie. Głosujemy, rzecz jasna, na swoich. Głosowanie na warszawskie drzewo roku oczywiście. Ono potrwa do 16 sierpnia. Można głosować za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Zarządu Zieleni. A głosujemy na 12 zgłoszonych przez warszawiaków drzew. Najwięcej jest dębów szypułkowych, ale są też topole. Śródmieście i Ochotę reprezentują kasztanowce białe. We Włochach jest platan klonolistny. Mamy sosnę falenicką, czy też wierzbę z witrażami z Żoliborza. To drzewo, które głosami internautów zwycięży w plebiscycie, otrzyma nie tylko tytuł warszawskiego drzewa roku, ale również pamiątkową tabliczkę. Mało tego, jest zgłaszane do ogólnopolskiego konkursu drzewo roku. W roku ubiegłym w plebiscycie wygrała potężna topola kanadyjska z Ochoty, a przed 2 laty oliwnik wąskolistny z Ursusa. Natomiast w pierwszej edycji tego konkursu dąb szypułkowy Robert z Białołęki. Swoją drogą ciekawe, skąd to wiadomo, że to jest ten dąb, a nie ta dąb Roberta.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

0: and cold.
1: Midnight Class, Debbie w Chilizat. Za 14 minut, godzina piąta. No wieki tego utworu nie słyszałem. I też nie zawsze jest czas na 7-minutowe utwory. U nas jest. Przed piątą jeszcze Bonobo i No Reason.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Własny dom z ogrodem czy bliskość warszawskiego metra? Nie musisz wybierać. Poznaj Nordic Bemowo Domy od fińskiego dewelopera YIT. To kameralne osiedle zaledwie 9 luksusowych domów o powierzchni 180 metrów. To miejsce, które łączy absolutną prywatność z doskonałą wielkomiejską lokalizacją. Odwiedź biuro sprzedaży Nordic Bemowo Domy przy ulicy Lazurowej 127 lub wejdź na www.yit.pl.
2: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70%. Taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
6: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
5: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
6: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
7: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33%. Taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: W środę upalnie 28 stopni w Gdańsku, tam te temperatury najbardziej przysiadalne, no ale już 39 w Warszawie i w Katowicach, 40 stopni w Krakowie, najcieplej 41 w Kielcach i w Rzeszowie. I to, że jutro piękne słońce prawie bez chmur, to wcale nie jest lepiej, bo to oznacza tylko tyle, że słońce będzie jeszcze bardziej ziemię nagrzewać. Burze i deszcz na północnym zachodzie i wschodzie.
2: Sponsorem programu jest YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
0: Lato w TVZ.
1: Piąta minęła, Rafał Turowski, dzień dobry. Czy będzie pas perfekt? Tak, w tym tygodniu umawiamy się po godzinie 18 w tej sprawie. Dzisiaj 94 rok, a 18 godzinę dnia rozpoczyna Tame Impala.
0: TVZ.
3: Nastaw się na letni chillout.

czyli za 10 minut po godzinie 5 nadeszła smutna wiadomość, którą chciałem się z wami podzielić. Otóż zmarł Andrzej Morozowski, który to Andrzej znany nam przede wszystkim z TVN24, przede wszystkim był radiowcem. On w 90 roku właściwie zakładał, można było powiedzieć, Radio Z, pracował w nim przez 10 lat, później pracował w telewizji, a od ponad ćwierć wieku w TVN24. No, przypomnę, że miał na koncie bardzo wiele wyróżnień od Grand Pressa przez nagrodę Andrzeja Wojciechowskiego czy telewizyjnego Wiktora. Andrzej Morozowski miał 69 lat.

0: brzmi jak Was Perfect, ale piosenka jest zupełnie nowa. Powstała wiosną tego roku, Sray All Green. I to nie jest ich pierwsze spotkanie, bo przed 3 laty wspólnie nagrali cover Lou Reeda Perfect Day. Tak pięknie gramy w to upalne wtorkowe popołudnie, 20 minut po godzinie 5. A już za małą chwilkę Damon.
1: Sponsorem programu był YIT Development, oferujący apartamenty Mary w Gdańsku przy Nowotnej 18. yit.pl.
2: Autopromocja.
3: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
12: Jaylen Ngonda. Twórca hitu If You Don't Want My Love. Już 11 sierpnia na żywo w klubie Palladium w Warszawie. Bilety na livenation.pl.
3: Po reklamie.

0: 25 minut do 6, coraz więcej miejsc, chyba niestety, może dokładnie wytłumaczyć, co to znaczy overturizm. No i do grona tych miejsc dołączyła Czarnogóra. Jak czytamy, liczba osób wjeżdżających do tego kraju w ciągu minionego weekendu przekroczyła liczbę jej mieszkańców. Co prawda przekroczyła 30 parę osób, ale jednak. W miniony weekend, jak czytamy, doszło do paraliżu ruchu na przejściu granicznym między Chorwacją a Czarnogórą, która to Czarnogóra, chociaż posługuje się euro, to do Unii Europejskiej nie należy. Po stronie chorwackiej utworzyły się kolejki pojazdów o długości ponad 20 km. Podróżni czekali na przekroczenie tej granicy ponad 10 godzin. Na szczęście fantastyczni Czarnogórzanie przyszli z pomocą, ponieważ był upał, jesteśmy na Bałkanach, więc rozdawali czekającym wodę i udostępniali toalety we własnych domach. No, ponieważ Czarnogóra jest zupełnie byczym miejscem, coraz popularniejszym także wśród turystów z Polski, no to uczulam, że takie tam historie mogą mieć miejsce, gdybyście się na urlop wybierali właśnie tam.
1: Chill Zen. Nastaw się na letni chill out.

Versace jest z Kanady, Ford ze Stanów. Spotkali się gdzieś nad wodospadem i pewnie nagrali In My Eyes. Tu, czyli Z, we wtorkowe popołudnie, za 13 minut 6 Kiwi i Baby Rose.

0: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
2: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Lato w GZ. Szósta się zbliża, wtorek, 4 sierpnia. W tej godzinie naszego spotkania, między innymi Past Perfect 1994 rok, będziemy wspominali. Tymczasem From the Start, Lofi.
0: Nastaw się na letni chillout.

0: Just Perfect.
1: ...1994 rok, wspominamy i lato tamtego roku. Nie pamiętam, czy było gorące, czy chłodne. I z pewnym zdumieniem odkryłem, że w tymże 94 roku pojawia się w telewizji pierwszy odcinek Jednego z Dziesięciu. Chwilę później pierwszy odcinek Familiady, prowadzący bez zmian. Bill Clinton odwiedza wtedy Polskę, na ekrany kin wchodzą Król Lew, Forrest Gump, na ekrany telewizji NBC najpierw, a później na ekrany telewizorów na całym chyba świecie Przyjaciele. No i wreszcie wychodzi debiutancka płyta zespołu Oasis. W tym tygodniu, no jeszcze zerknijmy na brytyjską listę przebojów może, na pierwszym miejscu Love Is All Around, Wet Wet Wet, bez zmian I Swear, All For One na drugim, Flintstonowie BC52 na trzecim, z takich znajszych, co tu jeszcze mieliśmy, no nic. Trouble, Shampoo, We In Trouble. W tym tygodniu wspominamy polskie przeboje tamtych lat. Dzisiaj wrocławska grupa Manku powstała w 91 roku. Mają na koncie dwie płyty. Tę drugą wyprodukował Marcus Bell, lider brytyjskiej fantastycznej grupy Opposition. I tę płytę nagrano w Paryżu. Z tego właśnie krążka dzisiaj przypomnimy sobie utwór zatytułowany Zawsze Inny.

Zawsze inne, Manku, wspomnienie 1994 roku dzisiaj w Past Perfect. Co oznacza, że jutro o tej samej porze mniej więcej przypominać sobie będziemy 1993. W tym tygodniu Past Perfect późnym popołudniem, a w kolejnym tygodniu już o swojej stałej porze. James Bay.

0: pewnie, po co komu outro? No, Nowy Jorka, Cassandra Jenkins, bardzo mi się spodobało, tutaj napisano o niej w internetach, że jej muzyka, to cytuję, rzecz pełna cichego zachwytu nad codziennością i kosmosem. Only One w Chili Z, 23 minuty po 6.
1: Autopromocja.
2: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
4: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
3: Nawet tutaj musisz.
5: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
6: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
5: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
7: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
2: Po reklamie.

0: 23 minuty do 7. Jest takie przekonanie, że wegetarianizm jest nie tylko modny, ale i bardzo popularny. No i w związku z tym przekonaniem sięgam do dzisiejszej Rzeczpospolitej, która publikując wyniki badań, no dementuje te nasze przekonania, że tak powiem. Otóż okazuje się, że prawie 85% Polaków je mięso lub wędliny co najmniej raz w tygodniu. Natomiast tych, którzy wyeliminowali całkowicie ze swojej diety mięso i wędliny, to tylko 2,5%. 2,5%. Mimo mód, mimo trendów zdrowotnych, mimo trendów ekologicznych, nie doszło do zmiany nawyków Polaków w kwestii konsumpcji mięsa. W każdym razie nie doszło do zmiany jakiejś takiej bardzo wyraźnej. Z tego badania wynika również, że co czwarty ankietowany je mięso lub wędliny codziennie, połowa kilka razy w tygodniu, a kategoria mięsa i wędlin pozostaje ważnym elementem oferty sklepów spożywczych. Wolumen jej sprzedaży rośnie. Cytowany przez Rzeczpospolitą ekspert Mateusz Hołuj ocenia, że mięso i wędliny są po prostu mocno zakorzenione w codziennym modelu żywienia Polaków. Ich spożycie wynika nie tylko z indywidualnych preferencji, lecz także z tradycji, sposobu organizacji posiłków oraz przyzwyczajeń. Bardzo interesujący, taki trochę na przekór modą, myślę, sondaż publikuje i komentuje dzisiejsza Rzeczpospolita.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Modą i trendom. Za 22.07.

12 minut do godziny 7, Leisure is tu, Larsen jeszcze przed 19, a ja już życzę pięknego, spokojnego i chłodnego wieczoru. Rafał Turowski, dziękuję, do jutra, do 15.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Do hymnu.
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
5: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
6: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 wycieczka przez gatunki, klimaty i epoki, czyli audycja Osobiście Wyszukane.
2: Osobiście Wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Zapraszam, Bartek Grimczewski.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp. Optymalne warunki i bezpieczeństwo. Les Mess jest na wyciągnięcie ręki. Les Mess znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Les Mess, less stress.
8: Szeroki wybór, pełny smak?
9: Tak, sięgnij po Alesto.
8: Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad Jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Po reklamie.

0: pięknie. Włochy, 40 stopni i padła nam klima w aucie.
1: O, mechanik idzie.
2: Mamma mia, el compresor.
1: Facciamo subito, sì?
3: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłu.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
10: To nie jest pora.
9: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

Minęła 20, mamy wtorek, a zatem jak co tydzień o tej porze w Chili Z zapraszam na osobiście wyszukane. Bartek Winczewski przy mikrofonie. Tak będzie do 22. To nasze pierwsze sierpniowe spotkanie. Lato trwa. Cieszymy się wakacjami, niektórzy już po urlopie, inni jeszcze na ten wolny czas czekają. W każdym razie mam nadzieję, że te najbliższe dwie godziny umilą wam czas i przeniosą was muzycznie w bardzo miłe, ciepłe, wakacyjne miejsca. Zapraszam zatem, gramy.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Poranek to najcenniejsza waluta. Można ją roztrwonić w pośpiechu albo zainwestować w spokój i dobry nastrój. Wybierzcie to drugie. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Masz taką piosenkę, przy której uśmiechasz się i robi ci się smutno w tej samej sekundzie? Wejdź na chillyz.pl i napisz, na którego wykonawcę z festiwalu Bittersweet najbardziej czekasz i dlaczego. Podziel się emocją, tym jednym momentem, który wraca za każdym razem, gdy słyszysz pierwsze nuty. Do zgarnięcia 500 zł oraz festiwalowe gadżety Crunchips.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor konkursu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
1: Po reklamie.

dawno już nie było płyty, która poruszyłaby mnie tak mocno jak debiutancki album amerykańskiego projektu Love Spells, Love is the Law. To jest tytuł tej płyty. Stoi za projektem Love Spells młodziutki, zaledwie 21-letni producent, wokalista, songwriter, niejaki Sir Tegan Harris. No i złapał mnie w swoje sidła już kilka miesięcy temu singlami, które jego debiutancką płytę zapowiadały. No a teraz to już tak na dobre chwycił za gardło i myślę, że długo nie puści. Ta płyta będzie wracać w osobiście wyszukanych. Dużo dobrego znalazło się na tym oto debiucie Love Spells. No to wrócimy do niego już za tydzień. Tymczasem jesteśmy w drugiej godzinie dzisiejszych osobiście wyszukanych. W tej drugiej godzinie naszych cowtorkowych spotkań zazwyczaj jazzująco, też elektronicznie. Tak też będzie do 22. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną.

22 się zbliża. W dzisiejszych osobiście wyszukanych to już prawie wszystko. Dziękuję za te wspólnie spędzone 2 godziny. Zapraszam oczywiście za tydzień, we wtorek, punktualnie o 20. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy, dobrego tygodnia. Mam nadzieję, że cieszycie się tym wakacyjnym czasem. No to do miłego i do usłyszenia.

0: muzykami, które gramy codziennie dla Ciebie. Radio CZ. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chillz. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.

0: Słuchasz radia Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
1: Heaven, I'm in heaven, and my